Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Let's move it.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
3: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
5: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
1: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
6: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
2: Super FM. Pogoda.
7: W Szczecinie pada deszcz. Tak zaczął padać około godziny 5.20, 5.30. Jak na razie tam żawka poranna się utrzymuje. Spoglądam w niebo, tam gęste chmury, chmury deszczowe. A więc jak na razie mokro w naszym mieście. A jak będzie po południu? Teraz 17 stopni, po południu nawet 25. To przelotne opady. Raczej po godzinie 7 czy 8 powinny już przeminąć.
0: Dzień dobry. To Super FM.
7: 4 minuty po godzinie 6:00. Witajcie, dzień dobry. Ta różnica czasu jest naprawdę szalona. My w tym mokrym, deszczowym Szczecinie rozpoczynamy przedostatni dzień tego tygodnia pracy, a za oceanem kończy się mecz, czy skończył się właśnie mecz Kolumbii z Uzbekistanem. Kolumbia wygrała 3-1, ale Uzbekistan wcale nie odpuszczał. To był mecz ciekawy, interesujący. Takie mamy Mistrzostwa Świata, że oglądamy w nocy albo nad ranem. O Mundialu w Radiu Super FM będzie mówić po godzinie 8.30, między 8.30 a 9.00, więc na razie ten temat zostawiamy. Na razie to my będziemy mówić o Szczecinie, o tym, co na drogach, o tym, co na ulicach miasta, co z komunikacją miejską. Oczywiście najważniejsze informacje z naszego miasta, ze Szczecina, myślę, że... No i muzyka oczywiście. Myślę, że będziecie zainteresowani taką propozycją. Bartek Czetowicz, dzień dobry, życzę wam miłego dnia. I muzyki dobrej, bo na przykład Narcotic Trust na początek naszego spotkania. 18 dzień czerwca. Odpalamy rakiety. Dzień dobry.

Czerwali Góra w piosence pod tytułem Cztery pory roku. No i o ile wczoraj rano nam się wylosowało lato, to dzisiaj rano wiosna albo nawet jesień. Opady deszczu w Szczecinie. Bożena napisała na Messengerze do radia Super FM: no przecież mówiłeś, że nie będzie padać. To jest cytat. No tak, no cytując filmowy fragment, mówiłem, wiele rzeczy mówię. Mógłbym oczywiście zwalić tę winę na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo tych opadów deszczu porannych w planach nie było, no ale z drugiej strony muszę się uderzyć w pierś. Przelotne te opady, na szczęście, raczej powinny szybko się skończyć. Dzisiaj IMGW z kolei podaje, że około 14 jeszcze przez moment jakieś pojedyncze takie właśnie opady mogą się pojawić. Troszeczkę pada, trochę mokro w Szczecinie rano, ale w prognozach dzisiaj nawet 25 stopni i dużo słońca, bo przecież przypomnę, że jutro w Szczecinie 30, a nawet 31. Także uznajmy, że to są złe, dobrego początki, no bo w dodatku zbliża się weekend, także jest się z czego cieszyć. 11 minut po godzinie 6.

Dzień dobry, Bruno Mars tutaj nam tak trąbi od rana, żeby nas obudzić. Oczywiście 19 minut po godzinie 6. Co dobrze budzi? Kawa. Bruno Mars, muzyka, Radio Super FM, ale też dobre informacje dla kierowców. Miasto obniża ceny w parkingowcu, który od początku świeci pustkami i będzie tam taniej niż w strefie płatnego parkowania. Chodzi oczywiście o parkingowiec w kwartale 36 przy ulicy Małkowskiego 10. Za godzinę parkowania kierowcy zapłacą 3 zł, a w taryfie nocnej i weekendowej złotówkę. Tańsze i szerzej dostępne będą też abonamenty roczne. Tak będzie od 1 lipca. Miasto Szczecin zmienia cennik opłat za postój w parkingowcu. Jeszcze będziemy o tym mówić na pewno w audycji Dzień Dobry, tu Super FM. Będziemy wam przypominać, będziemy wracać do tego tematu, no bo od 1 lipca parkowanie w kwartale 36 będzie tańsze niż w strefie płatnego parkowania, jak już powiedziałem, a tańsze to jest dobra oferta, prawda?

Dobrze, że jesteśmy razem. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM. 27 minut po godzinie 6. Jeszcze przed 6.30 mam wam do zaproponowania grupę Liquido w piosence pod tytułem Narcotic. Miłego dnia.

0: Padę deszczu. Może gdzieniegdzie jeszcze w naszym mieście pada. Szczecin jest tak rozległy, że czasami w centrum mówimy bez opadów deszczu, sucho. A na osiedlu Bukowym na przykład ludzie rozkładają ręce i zastanawiają się, jak to? Przecież u nas jeszcze kropi. Także te poranne opady deszczu już częściowo, czy w większości za nami. Teraz 16 stopni, po południu 25 i dzisiaj w Szczecinie będzie dużo, dużo słońca. Nie dajcie się zwieść. To są trudne, dobrego początki. Jutro upały, bo 30, a nawet 31 pokażą nasze szczecińskie termometry.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Będzie pomoc drogowa w radiu Super FM już za chwilę. Tam będziemy mówić więcej o komunikacji miejskiej, między innymi oczywiście, ale także o utrudnieniach, jeżeli takowe będą się pojawiać. Piszcie wówczas na Messengerze do Super FM. I dzwońcie 912455. Czekam na informacje od Was. Będzie też sporo informacji od nas dla Was. Oczywiście o tym, co dzieje się w Szczecinie. Najważniejsze informacje z miasta codziennie rano na 97.5. Mówiłem o muzyce, tak? Blue Lagoon już teraz, a męskie granie orkiestra za chwilę. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 6:38 na zegarach. Pierwsze kolizje na ulicach Szczecina. Oczywiście mieszkamy w dużym mieście. Tych kolizji codziennie zdarza się sporo. Natomiast słuchacze Radia Super FM informują, że na ulicy Europejskiej w drodze do Ronda Gierosa mieliśmy kolizję. Ona może tworzyć utrudnienia. Teraz jeszcze ten ruch jest znikomy. Ruch samochodów, no bo przejezdnie i przywęźle głębokie. W ciągu Alei Wojska Polskiego także bez utrudnień, bez kolejek na trasie zamkowej, moście długim Wyszyńskiego czy przy bramie portowej. Natomiast pewnie będzie nas, was, kierowców przybywać z minuty na minutę. Pierwsze kolejki na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo przed Kurzą i Niedźwiedzią. Jeszcze krótkie, pewnie będą się wydłużać już po godzinie 7:00 i wtedy też będzie pomoc drogowa, też będą informacje dla kierowców. Nigdzie indziej jak na 97,5.

Hathaway i What is Love to jest klasyk już po prostu, nie tylko radiowy, ale generalnie muzyki tak zwanej rozrywkowej. 10 minut zostało do godziny 7, a skoro już o rozrywce mowa, no to myślę, że idealnie to wydarzenie, o którym wam powiem, na które was zaproszę, wpisuje się w to słowo rozrywka, bo przed nami gorące latynoskie rytmy, baletowa precyzja, porywający show niczym z Rio de Janeiro. To tylko część atrakcji, które sprawią, że w najbliższy weekend ogrody Śródmieście staną się najbardziej roztańczonym miejscem w naszym mieście. Przez 2 dni mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym święcie. Chodzi o festiwal tańca w ogrodach Śródmieście. Tak będzie już w najbliższą sobotę, bo sobotę i niedzielę ten festiwal rozpocznie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 13. No i pewnie będzie między innymi tak. Samba! Organizatorzy mówią, że będzie głośno, barwnie i radośnie podczas festiwalu tańca. Start zaplanowano na Placu Zwycięstwa i stamtąd uczestnicy pod przewodnictwem Bloko Pomerania oraz Samba Art wraz ze szkołami tańca przejdą Aleją Wojska Polskiego i dojdą do ogrodów w Śródmieście. Ależ te brazylijskie rytmy i nie tylko brazylijskie. W weekend w Szczecinie, ogrody Śródmieście. Pamiętajcie, za 8 minut 7.

0: To piosenka, którą doskonale znamy. Piosenka, którą znają na przykład ci, którzy oglądali Shreka, czyli Smash Mouth i I'm a Believer w Super FM. Niecałe 3 minuty nam zostały do godziny 7. Przedstawimy specjalnie dla was wiadomości Radia Super FM i prognozę pogody. Wiem, że może mokry to jest poranek w naszym mieście, ale uwierzcie mi, że będzie lepiej.
1: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4 F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
9: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
10: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
10: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
11: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
9: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
12: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
9: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
13: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
9: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
8: Super FM. Pogoda.
0: Tak jest, wiem, że to są trudne początki czwartku, ale będzie lepiej zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że teraz 16 stopni, rano wcześnie padało, te opady przelotne może się jeszcze pojawią, ale raczej nie. Po południu 26 stopni, dzisiaj ciepło, wiatr umiarkowany, jutro, no dynamicznie zmieniają się te prognozy, bo jest aktualizacja od IMGW, miało być 30 stopni, a jak na razie na liczniku na piątek 26. I podobno około godziny 12 ma padać i to padać intensywnie. Gdzieś te wysokie temperatury będą mieszać się z opadami deszczu i nawet z burzami w piątek, w sobotę czy w niedzielę.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Dokładnie 4 minuty po godzinie 7. Pomoc drogowa, między innymi informacje ze Szczecina na antenie radia Super FM, o czym będziemy mówić w tej godzinie. Miasto obniża ceny w parkingowcu, który od początku świeci pustkami. 200-metrowe budynki. Tylko w jednym miejscu jest ostateczny projekt planu ogólnego gotowy pod głosowanie. Chodzi oczywiście o przyszłość naszego miasta. Mówimy o ważnych tematach i gramy dobrą muzykę. Sonic, Komodo, Shania Twain. No, oni już teraz, przed 7.30.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Ale najpierw Ed Sheeran. Miłego dnia.

11 minut po siódmej, witajcie, rozpoczynamy czwartek w Szczecinie i oczywiście o Szczecinie mówimy. Najwyższe budynki na Kępie Parnickiej nie będą mogły mieć 200 metrów wysokości, tylko maksymalnie 80. Tak rozwiązano budzące największe kontrowersje zapisy w projekcie planu ogólnego dla Szczecina. Ten dokument został już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa. W środę trafi na głosowanie Rady Miasta. Co to oznacza? Duże emocje wywołał ten temat. Jak wysokie budynki pozwolimy na zabudowę w konkretnych miejscach oczywiście naszego miasta? Oczywiście sporo mówiło się o Kępie Parnickiej. Od strony Odry maksymalna wysokość zabudowy będzie wynosić 55 metrów, a wyżej będzie można budować głębiej wzdłuż ulicy Hejki, gdzie przewidziano 80-metrowe budynki, czyli 200-metrowych wieżowców nie będzie. Wzdłuż Alei Wyzwolenia w stronę Ronda Giedroycia przewidziano miejsca, w których będą mogły stanąć budynki 180 lub 60-metrowe. W okolicach ulicy Salomei zdecydowano się ostatecznie na 80 metrów, czyli przynajmniej w najbliższym czasie Szczecin nie będzie miastem wieżowców. Czy to źle? Myślę, że to ma swój urok i swój klimat. Oczywiście, szczegóły w sieci na ten temat, także jeżeli znajdziecie chwilę w pracy, to warto o tym przeczytać, a tymczasem na zegarach 12 minut po godzinie 7.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaglądamy oczywiście regularnie na antenie Radia Super FM na ulicę Szczecina. Oprócz tego, że muzyki słuchamy, to też oczywiście sprawdzamy, co słychać w mieście. Co w trawie piszczy? Tutaj oczywiście kolejki. Niedługie, naprawdę. Kilkunasto samochodowe na moście długim na Wyszyńskiego. Na trasie zamkowej oczywiście w stronę centrum, ale w stronę Prawobrzeża także. Poważniejsze utrudnienia na Gumieńcach. Takie nawet na 10 minut na Ku Słońcu, na Europejskiej, na Okulickiego i na Wrocławskiej. Wspominaliśmy już o tym, że jeszcze przed godziną 7 słuchacze Radia Super FM informowali, że na Europejskiej w stronę ronda Gierosa doszło do kolizji. To też może generować dodatkowe utrudnienia teraz, żeby do ronda Gierosa się dostać. Kiedy już miniecie skrzyżowanie, to i na Derdowskiego, i na Ku Słońcu wzdłuż cmentarza centralnego nie ma kolejek w naszym mieście. Przejezdnie w obie strony na ulicy Floriana Krygiera, Podjuchy myślę, że też mogą się cieszyć. Gryfińska, Rondo w Zdrojach czy Prawobrzeże, węzeł Kijewo. Tam jest naprawdę przyzwoicie.

0: Oj tak, nie ma miejsca jak dom. Trudno się z tym nie zgodzić. Mrozu w radiu Super FM, a jeszcze jakby w tym domu było ciepło, pięknie i słonecznie, to już w ogóle za pośrednictwem mediów społecznościowych dostałem taką prośbę przed momentem. Staram się ją otworzyć teraz. Właśnie, żebym zamówił trochę słoneczka, no bo co to za pogoda? Ciepło, ale słońca brakuje, prawda? No to staramy się zaczarować matkę naturę teraz.
1: Świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami.
0: Oszukajmy ją trochę.
1: Lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się.
0: I uwierzcie mi, że to słońce dzisiaj się pojawi, bo tego słońca troszeczkę będzie w Szczecinie, a więcej o tym powiem w prognozie pogody, która będzie po wiadomościach, czyli już za kilka minut.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
7: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
6: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia. Które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na Hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
14: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
15: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
16: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon,
18: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
0: Zbliża się godzina 7.30. W studiu oczywiście Andrzej Kutys, będą wiadomości. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. A zaczynamy od mocnego uderzenia po jednym pasie na Mickiewicza. Tak będzie. Na próbę. Nie od razu wiceprezydent Kadłubowski dzisiaj rano u nas w studiu. Wychowanek Pogoni odchodzi z klubu do pierwszoligowca.
16: Super FM. Wiadomości.
19: A jednak urząd proponuje, aby wiosną 2027 na 2-3 miesiące na próbę kierowcy jadący Mickiewicza mieli po jednym pasie ruchu, a drugi wyłączyć pod ścieżkę rowerową. Ten projekt SBO sprzed kilku lat wzburzył mieszkańców Pogodna i Gumieniec. Radni KOAO stwierdzili więc, że trzeba gruntownie całą Mickiewicza przebudować za jakieś 80-100 milionów złotych. Ale komisja komunalna właśnie dała zielone światło wspomnianemu projektowi SBO, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Propozycję przedstawił kierownik Wydziału Ruchu Drogowego Marcin Harenza.
20: Od czasu, kiedy powstała dwujezdniowa ulica Szafera i powstała Sosabowskiego, widać, że w przeciągu tych kilku lat natężenie ruchu na Mickiewicza spadło.
19: Więc proponuje urzędnik, spróbujmy sprawdzić, czy jeden pas ruchu dla samochodów i jeden dla rowerów na Mickiewicza

0: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: No właśnie, zamiast wydawać 100 milionów na gruntowną przebudowę, proste przemalowanie jezdni i postawienie kilku znaków, czyli minimalne koszty. Ciekawe, co na to osiedlowcy mieszkańcy, bo wiceprezydent Kadłubowski, co było słychać, cały szczęśliwy. No ale dzisiaj wpadnie pod gradobicie pytań mojego redakcyjnego kolegi Michała Kaczmarka w sprawie przepychania ścieżki rowerowej na Mickiewicza i nie tylko. Dzień dobry, Michale.
2: Czy tam przepychania ścieżki rowerowej, to ciężko powiedzieć, bo w sumie to tak naprawdę nie wiemy, co się w tym temacie dzieje od 2 tygodni, bo ilość powiedzmy nowych informacji tutaj może zaskakiwać. Rzeczywiście 2 tygodnie temu powiedziano, że raczej gruntowna przebudowa i tyle będą chcieli radni Koalicji Obywatelskiej. Wiceprezydent Radłowski był raczej sceptyczny, wiedząc, że 100 milionów w budżecie nie tak łatwo jest znaleźć. Co więc się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie? Dzisiaj po godzinie 8 będziemy próbowali ustalić. Łukasz Kadłubowski będzie z nami na żywo.
1: Zapraszamy.
0: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Zmieniamy temat. Kacper Smoliński, 25-letni pomocnik i wychowanek Pogoni Szczecin, nie będzie już reprezentował Dumę Pomorza. Zawodnik związał się już kontraktem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Smoliński w pierwszym zespole Pogoni wystąpił w 72 spotkaniach ligowych, choć bardzo rzadko w pierwszym składzie, w tym czasie notując 4 gole i 2 asysty. Do tego 8-krotnie zagrał w Pucharze Polski i zanotował jeden występ w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA. Pomocnik przenosi się do Podbeskidzia Bielsko-Biała, które jeszcze w zeszłym sezonie rywalizowało w lidze ze szczecińskim Świtem. Górale awansowali właśnie do pierwszej ligi po barażach. No ale oczywiście oczy piłkarskiego świata są zwrócone na mundial. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelec 2 goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Ghana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
5: It was a tough game.
4: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
5: We had that win.
4: Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
3: Super FM. Pogoda.
6: Sprawdzamy, ile stopni w Szczecinie. 17, maksymalnie 26. Mocno markotna matka natura dzisiaj w naszym mieście. Rano opady deszczu. W ciągu dnia ma być lepiej, ba, na niebie nawet ma pojawić się słońce. A jak będzie jutro? No te przelotne opady deszczu jeszcze mogą się pojawiać. Do weekendu jeszcze może pokropić. 26 stopni jutro, a w niedzielę 33-34 stopnie. Naprawdę, serio, to nie jest żart.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Punkt kulminacyjny czwartkowego poranka na drogach, a więc i pomoc drogowa. 19 minut zostało do godziny 8. Kilkusetmetrowe kolejki samochodów teraz na drodze krajowej numer 10 i na autostradzie A6. Chodzi oczywiście o węzeł Kijewo przed skrzyżowaniem z ulicami Kurzą i Niedźwiedzią. Musicie uzbroić się mocno w cierpliwość. Podobnie oczywiście na Gumieńcach, na Wrocławskiej, Europejskiej, ku Słońcu i Okulickiego, ale także na Topolowej i na Łukasińskiego. U zbiegu Topolowej i Łukasińskiego te delikatne problemy z przejazdem. Kiedy spoglądam na Aleję Wojska Polskiego, to wydaje mi się, że zwalniać trzeba tylko przy tych największych skrzyżowaniach. Węzeł Łękno, skrzyżowanie z Wawrzyniaka, no i oczywiście Szarych Szeregów, ale nie ma tam jakichś poważnych niespodzianek. Wcześniej jeszcze przy Węźle Głębokie także wszystko idzie zgodnie z planem. Tak można powiedzieć, Bogumińska, tam plus 5 minut, żeby od strony ulicy Pokoju dojechać do skrzyżowania z Chorzą i to z grubsza byłoby na tyle. To jeszcze dodam wam Whitney Houston. Dla tych, którzy stoją w korkach teraz, żeby troszeczkę rozgrzać stopy. Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody. Można tuptać sobie.

0: tańcz ze mną.
1: Mogę zatańczyć w sumie. Skoro nowy dzień budzi się w Szczecinie, skoro już niebawem na niebie pojawi się słońce, to i można tańczyć 9 minut i będzie godzina 8. Dzień dobry, tu Super FM. Można też zatańczyć ze szczęścia, bo będziecie mieć wy, kierowcy, więcej kasy. Tak jest, chodzi o pieniądze. No jak chodzi o pieniądze, to chce się tańczyć, prawda? Miasto Szczecin obniża ceny w parkingowcu. Chodzi oczywiście o kwartał 36 przy ulicy Małkowskiego 10. Za godzinę parkowania kierowcy zapłacą 3 zł, a w taryfie nocnej i weekendowej złotówkę. Tańsze i szerzej dostępne będą abonamenty roczne. Miasto wprowadza od 1 lipca nowy cennik opłat za postój w tym parkingowcu. Dlaczego? Dlatego, że świeci pustkami. To znaczy mieszkańcy Szczecina nie chcą tam parkować, też pewnie ze względu na ceny, no bo jeżeli chodzi o stan techniczny obiektu, to nie można mieć zastrzeżeń. 2 razy z niego korzystałem, kiedy musiałem coś załatwić w centrum Szczecina, no i jeżeli chodzi o automatykę i generalnie możliwość wydostania się z tego parkingowca na ulicę już miasta, to zastrzeżeń mieć nie można, ale ceny dla co po niektórych są zbyt wysokie. Obiekt został oddany do użytku w październiku 2025 roku, ale kierowcy i tak wolą zatrzymywać się na okolicznych ulicach. No to mam nadzieję, że kasa was przekona. No bo jeżeli już nie kasa, to nie wiem co. Nie wiem, co tam by musiało być jeszcze, żeby kierowców zachęcić do parkowania. Czekam na wasze propozycje. Piszcie na Messengerze, można też dzwonić. 912455. Back to Friends. Tak nazywa się ta piosenka, której jeszcze wysłuchamy przed godziną 8.

0: Wiadomości, a po nich poranna rozmowa Radia Super FM, której gościem będzie wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Takie mamy plany na najbliższe minuty. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45. Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej. Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
7: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: www.ekoszkoła.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 1990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
8: Wybór dilera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
9: I po reklamie.
10: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
11: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
12: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
13: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
14: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
12: Kwitował premier Donald Tusk.
11: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
15: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
11: Kierowca ma 2-czasowe i 3-dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
16: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
11: W roli Wokulskiego w najnowszej lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Czwartkowy poranek i gość już obecny w naszym studiu, Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. Panie prezydencie, kłaniam się, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam państwa.
17: Mieliśmy zacząć od szczecińskiej kolei metropolitalnej. Jak pana zapraszałem do studia kilka dni temu, to nie ukrywam, że ta myśl mi przewodziła w głowie, ale w międzyczasie się całkiem sporo wydarzyło, więc pan pozwoli, że zaczniemy od ulicy Mickiewicza. Powiem, tutaj to mamy taki jakiś suspens, który ja nie do końca potrafię zrozumieć. Miały być pasy rowerowe. Potem radni Koalicji Obywatelskiej powiedzieli, że pasy rowerowe nie za bardzo, bo projekt jest beznadziejny, ale nawet wielka przebudowa Mickiewicza, świetny pomysł. A wczoraj na komisji znowu przewrócenie, że tak powiem, poszewki na drugą stronę i zupełnie nowy temat, który pojawi się wiosną przyszłego roku. Co tam się dzieje w tym temacie?
18: Dużo pracujemy. Ja trochę wolałbym zamiast na poziomie emocji rozmawiać, to na poziomie faktów. Bo
17: to chyba się... uwaga do radnych klubu, nie, partii, którą pan reprezentuje.
18: Tutaj jakby w Koalicji Obywatelskiej my często się różnimy zdaniem w wielu kwestiach funkcjonowania miasta. Zawsze staramy się wypracować pewnego rodzaju kompromis. I tak jak radna Ilona Milewska tutaj mówi o mieszkańcach, o problemie związanym z poruszaniem się pogodne i jest to zrozumiałe. Tak samo radny Przemysław Słowik, który ma odmienne zdanie w zakresie ulicy Mickiewicza i pasów rowerowych, też ma tutaj, rozmawia z panią radną, starają się przekonać. Moją rolą jako zastępcy prezydenta, osoby odpowiedzialnej za transport publiczny, za komunikację budżet obywatelską, jest szukanie pewnego rodzaju kompromisu i wydaje mi się, że te rozwiązanie, o którym ja przypomnę, my tego rozwiązania nie wymyśliliśmy, tylko radni wszystkich opcji, od pana Kęsika, jak dobrze pamiętam, po pana Duklanowskiego, po radnych, radnego Słowika, mówili o tym, że jeżeli są duże obawy, to było 2 lata temu na komisji w maju, warto jest spróbować rozwiązania tymczasowego. My, zgodnie z ustawą, jesteśmy zobligowani do tego, żeby te rozwiązania wdrożyć, jeżeli one są możliwe do wdrożenia i nie mają jakichś tutaj dużych utrudnień dla naszych mieszkańców. Dlatego chcemy na faktach porozmawiać, że może miesiąc, wiem, że teraz czasami się mówi, że 3 miesiące, pół roku to rozwiązanie będzie. Jeżeli będzie przez problem, przez miesiąc, po miesiącu zlikwidujemy to rozwiązanie, pójdziemy na komisję, powiemy o naszych wnioskach i o pewnych rozwiązaniach. Dzisiaj musimy iść dalej, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
17: Czyli rozumiem, że projekt wielkiej modernizacji Mickiewicza za 100 milionów, który zaproponowali radni Koalicji Obywatelskiej, jest nieaktualny. Nad tym nie będziecie pracować. Teraz wchodzicie w fazę kiedyś popularnego słowa prototypowania Mickiewicza i że należy się spodziewać, że wiosną przyszłego roku Mickiewicza będzie jednopasmowa.
18: Jest to dalej jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę, tylko lepiej jest wydać 50 000 zł na wdrożenie rozwiązania tymczasowego i przetestować to rozwiązanie, niż wydawać 100 milionów złotych i które rozwiązanie może się nie sprawdzić. Faktem jest, że powstało alternatywne rozwiązanie drogowe, ulica Sosobowskiego. Tych dróg w naszym mieście przybywa. Zmieniają się pewnego rodzaju nawyki naszych mieszkańców. Ja pamiętam, 2 lata temu radni nie chcieli to wszystkich opcji, bo mówili, że przy projekcie ulicy Mickiewicza te badania, analizy są zbyt duże i to wiele osób podnosiło. Jedynym dzisiaj rozwiązaniem jest przetestowanie tego w odpowiednim okresie i dalsza rozmowa z mieszkańcami, bo to oni tutaj muszą być kluczowi.
17: I panie prezydencie, jedyne pytanie, które mi przychodzi do głowy, to jest turbo proste, banalne pytanie. Ale po co to robić? Czy tam rzeczywiście na Mickiewicza widzicie taką wielką komunikacyjną potrzebę, żeby z 2 pasów robić 1 pas?
18: To jest źle sformułowane pytanie. Pytanie jest takie i odpowiedź, która może będzie nie odpowiedzią na pana pytanie. Mamy zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
17: 2021. Jeżeli domroziliście 5 lat, to znaczy, że nie bez powodu.
18: Panie radny, ja jestem jako zastępca prezydenta.
17: Radny jeszcze nie. Czy nie planuję?
18: Ja jestem od 2024, a od połowy tego roku odpowiadam za komunikację publiczną, za transport, za zarząd dróg. Ten projekt, zgodnie też z komisją, z wytycznymi, z ustawą, został wdrożony w takim kształcie, jak w 2021 roku prezydent Daniel Marcinkiewicz, który odpowiadał wtedy za szczeciński budżet obywatelski, dopuścił go do głosowania. Ja nie mogę samodzielnie podejmować decyzji, że projekt nie będzie realizowany, albo będzie realizowany, bo mi się nie podoba, albo bo ktoś uznaje, że pewne rozwiązania będą miały określony efekt. My chcemy przetestować, czy rzeczywiście te działanie będzie miało określony efekt, czy nie, bo ja to też jasno wyartykułowałem na komisji. Jeżeli będą problemy komunikacyjne w tym rejonie ze względu na wprowadzenie tego tymczasowego rozwiązania na miesiąc lub dwa, my odstąpimy od realizacji tej inwestycji. Jeżeli ich nie będzie, to będziemy realizować. I tutaj jakby lepszego sposobu na pokazanie faktów chyba nie ma, panie redaktorze, chyba się na to zgodzimy.
17: Przejdźmy do kolejnego tematu. Ja jestem bardzo tego tematu ciekawy. Myślę sobie, że do tego wątku będziemy jeszcze nie jeden raz na pewno wracać, ale żebyśmy dzisiaj podczas porannej rozmowy jeszcze poskakali po innych tematach.
18: Ja to też, panie redaktorze, odnośnie rozwoju tras rowerowych, bo to jest bardzo ważne. Ja jestem zwolennikiem budowania tras rowerowych w takich miejscach, gdzie one dzisiaj nie generują konfliktu pomiędzy różnymi użytkownikami dróg. Wczoraj akurat mieliśmy spotkanie zespołu rowerowego, gdzie są przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, ale też eksperci. Jest pan Tomasz Loga, gdzie rozmawialiśmy właśnie, w których miejscach mogą powstawać te ścieżki rowerowe, żeby one nie generowały problemu. Między innymi ulica Podburzańska, ale też w kierunku Osowa takich ścieżek jest i w mojej ocenie powinny one w pierwszej kolejności powstawać. I też wczoraj rozmawialiśmy o Wojska Polskiego, przebudowa nie tylko jakby ścieżki rowerowej, ale też torowisk i układu drogowego po 140 milionów złotych. Dzisiaj jakby analizując, które są potrzeby, to właśnie to są wskazane te główne potrzeby.
17: Zawsze kiedy ścieżka rowerowa czy pas rowerowy będzie się kłócić z potencjalnym zwężeniem pasa jezdni, to ten temat będzie powracać i to pewnie nie jeden raz jeszcze będziemy to analizować w radiu.
18: Ale udało się na Bogumińskiej, tam nie generuje konfliktu.
17: No, ale tam była gigantyczna przestrzeń zapasowa, żebyście mogli tę ścieżkę zbudować, ja uważam, a na Mickiewicza nie ma.
18: Dlatego ja też uważam i też jestem zwolennikiem, gdyby nie projekt SBO, ta ścieżka dzisiaj by nie była dla nas priorytetem, bo też są określone tutaj pasy rowerowe, przepraszam, bo pasy. Źle używamy tutaj terminologii. Byłaby też innym rozwiązaniem, w innej kolejności. Dzisiaj priorytetem są budowa ścieżek rowerowych w takich miejscach jak właśnie Bogumińska, gdzie one nie generują konfliktów, a znacząco wpływają na poprawę jakości życia właśnie rowerzystów.
17: Co dalej ze 107, co dalej z 59, co dalej z 58? Czy SKM-ka rzeczywiście wystartuje 13 grudnia i czy te zmiany w komunikacji miejskiej będą miały miejsce jeszcze w grudniu tego roku?
18: Z ostatnich informacji, które uzyskaliśmy, to prace mają się zakończyć, jeżeli chodzi o SKM-kę w grudniu, więc najprawdopodobniej SKM-ka 13 grudnia, z tego co my otrzymaliśmy informacji, nie wystartuje. Start SKM-ki dzisiaj jest znowu przekładany w czasie na początek, może pierwszy, drugi kwartał 2027 roku. My zaprezentowaliśmy pewną siatkę połączeń, które chcielibyśmy wdrożyć. Ona rzeczywiście wymaga dalszej pracy, aczkolwiek pierwsze sygnały, które otrzymaliśmy od mieszkańców między innymi północy, ale też POLIS, one są dość pozytywne i dość jakby budujące. Ja już jestem umówiony z Radą Osiedla Skolwin na rozmowę pod koniec czerwca, żeby też wyjaśniać pewne kwestie i pokazywać konsekwencje, bo taki plan chcieliśmy przedstawić w odpowiednim momencie. Chcieliśmy go skonsultować z mieszkańcami, z radami osiedla i pokazać te możliwości, warianty, które dzisiaj są na stole.
17: Rozumiem więc, że plan na przykład na skrócenie 107 czy plan na reorganizację 59, to są dwie linie autobusowe. No 107 chyba taką, ja bym nawet zaryzykował, to jest najważniejszą linią autobusową tutaj w centrum miasta i łączącą Szczecin z Policami. Ona się zmieni.
18: Tak, oczywiście, te rozwiązania się zmienią na kilkunastu liniach. Ja nie chciałbym, żebyśmy oceniali przez pryzmat jednej lub dwóch linii autobusowych, bo to jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany dokument dotyczący całości tego obszaru, bo niewątpliwie jakby transport publiczny w zakresie szosy polskiej dojazdu, ale też trasy północnej będzie miał ogromny wpływ na całą zmianę siatki połączeń. Po to też powstaje SKM-ka, żeby była tym ważnym uzupełnieniem, w szczególności na trasie Szczecin-Police, bo ona zupełnie pewnie inny charakter będzie miała, jeżeli chodzi o podróże naszych mieszkańców na terenie naszego miasta. Ja zakładam, że to jest jakby instrument, może też jakby przestrzeń do tego, żeby właśnie łatwiejszy był dojazd do Szczecina, do głównych punktów. SKM-ka nie jest środkiem komunikacji, który jest door to door, od drzwi do drzwi. My musimy uzbroić tą SKM-kę w dodatkowy jakby dowóz pod te punkty jakby docelowe naszych mieszkańców i wykonaliśmy pewną pracę. Teraz przed nami wykonanie tej pracy z naszymi partnerami, z policjami, z mieszkańcami, żeby jeszcze spróbować jak najlepiej odpowiedzieć na ich oczekiwania, ale też sprostać pewnym oczekiwaniom finansowym, bo to trzeba też powiedzieć wprost, że SKM-ka to jest dodatkowy koszt funkcjonowania transportu publicznego.
17: Wyceniliście to jakoś już, czy to jest wciąż jeszcze sprawa żywa, biorąc pod uwagę kolejne opóźnienia ze SKM-ką?
18: Jest to na pewno kilka milionów złotych. Tutaj w zależności od tego, jaki to będzie operator. Jeżeli to będzie operator nasz, czy to będzie operator jakby zewnętrzny, bo część też usług świadczymy zewnętrznie. W zależności też od tej częstotliwości i tych jakby akceptowalnych zmian jest to na pewno kilka milionów złotych dodatkowych. Jest to taki wersja, którą zaprezentowaliśmy, jest taką wersją na bogato, trzeba to powiedzieć, czyli wsłuchujące się w tak naprawdę wiele głosów, które były przez kilka lat sygnalizowane nam, jeżeli oczywiście na etapie budżetu będziemy rozmawiali, jakie są dalsze możliwości, bo to też wskazywaliśmy na tej komisji.
17: Dwie minuty i dwa pytania. Kody QR w komunikacji miejskiej od lipca, to aktualna sprawa?
18: Aktualna jak najbardziej.
17: Mimo głosów, które są sceptyczne i mimo głosów, które no raczej nie entuzjastycznie się do tego odnoszą?
18: Ja zakładam, że to są głosy emocjonalne, opozycyjne, które szukają zawsze problemów. Ja wielokrotnie pokazywałem, udowadniałem, może nie zawsze to trafiało, że jest to jedno kliknięcie więcej. Dzisiaj tych kliknięć musimy 6-7 wykonać, jeżeli kupujemy ten bilet, bilet w formie elektronicznej. Nie jest to duże utrudnienie. Ilość informacji...
17: W pustym autobusie nie, w zapełnionym autobusie.
18: A jaka jest, panie redaktorze, różnica może między być, zapełnionym autobusem i kliknięciem 7 razy, a niezapełnionym i kliknięciem wpisanie 3-cyfrowego numeru?
17: Wie pan co, ja nie jestem codziennym użytkownikiem komunikacji miejskiej, ale pamiętam takie moje przygody w 107, wspomnianej ze mnie przed momentem, gdzie naprawdę można było się bardzo przytulić mocno
18: ale
17: do współpasażera.
18: Ale nie wyjmował pan telefonu i nie klikał 7 razy?
17: To był rok 2010-2011, kiedy jeździłem 107, więc wtedy jeszcze nie używałem tego telefonu tak nagminnie jak teraz.
18: Właśnie najwięcej osób krytykujących to rozwiązanie jest osobami, które nie korzystają z komunikacji publicznej. Ja naprawdę zachęcam
17: wszystkich.
18: Czyta pan
17: fora internetowe przecież. Ja bardzo czytam. Wyobrażam sobie, że tam jednak są użytkownicy komunikacji miejskiej.
18: Tylko ja mówię, osoby, które kupują bilet w formie elektronicznej, z którymi ja rozmawiam i z którymi też można to przetestować. Ja już wydałem kilkadziesiąt złotych, udowadniając tą tezę, że jednak nie jest to skomplikowane. W Poznaniu między innymi na mobilecie można to przetestować. W Poznań, przypomnę, że bilet 15-minutowy w przeciwieństwie do Szczecina kosztuje 5 zł, u nas jest dużo tańszym biletem, więc można to przetestować i tam nie generuje tego typu problemów. My na różnego systemach identyfikacji informacji pasażerskiej chcemy też te numery boczne przekazywać. Ilość informacji, naklejek, które są, które pokazują te numery boczne, ale też na wejściu, na przodzie jest tak łatwa, że nawet czasami będzie łatwiej skasować przed wejściem ten bilet niż wewnątrz, więc tutaj zachęcamy. Ja wczoraj miałem skargę jednej mieszkanki, która mówiła właśnie o tych problemach związanych z kasowaniem biletu, która poprosiła o szczegółowe wyjaśnienia. Jest to sprawa oczywiście wyjaśniona, ale tam też jest, że minutę była już w autobusie i skasowała dopiero bilet i opłatę.
17: Czy my dostajemy dużo takich sygnałów, ale to panie prezydencie na inny raz jeszcze, bo na koniec chciałem zapytać pana o zmiany w parkingowcu. One wchodzą od 1 lipca, parkingowiec na Małkowskiego. O tych zmianach wczoraj w Radiu Super FM mówiliśmy, więc pana nie zapytam o to, jakie to zmiany, tylko jaki sobie dajecie czas na ewaluację, czy te zmiany przyniosły odpowiedni efekt?
18: Miasto jest żywym organizmem. Tutaj ja nie chciałbym mówić o pewnym czasie. Umawialiśmy się, że do końca czerwca te zmiany zostaną zaprezentowane. One zostały zaprezentowane. Dzisiaj uważam, że głównym problemem tego parkingowca jest taki duży brak świadomości, że on jest i funkcjonuje w naszym mieście.
17: Czy musicie go wypromować?
18: Pewne działania związane z zewnętrznym informowaniem, z takim pylonem, który pokazujący, że jest wjazd, są wolne miejsca, bo pewnie wielu z nas też korzysta z Wojska Polskiego i tam nie ma po prostu tych miejsc parkingowych.
17: Ja się cały czas zastanawiam, panie prezydencie, co by panu podpowiedzieć, żeby ten parkingowiec lepiej wypromować? Może nie mieć jakiegoś influencera zaprosić, żeby promował parkingowiec w mieście, albo nie wiem.
18: Ja już w pewnym momencie wystosował ulotki z błędami, które było dość dużą promocją.
17: To wy to raczej specjalnie nie chcieli, tak zrobiliście.
18: Tego powielać, ale była to z pewnością, jeżeli chodzi o ekwiwalent reklamowy, dość duża promocja tego miejsca.
17: Ja nie myślałem,
18: może
17: że...
18: nie o formę.
17: Nie myślałem, że Niol jest taki sprytny i że specjalnie puścił ulotkę z błędem,
18: ja
17: żeby media o tym napisały.
18: Ja też nie zakładałem takich rozwiązań, ale pół żartem, pół serią, z pewnością dużo wtedy mieszkańców się dowiedziało o tym, że ten parkingowiec jest.
17: No to rzeczywiście nieźli kawalarze, niezłe ananasy w tym Niolu siedzą, jak taki koncept wymyślili. Nie ma czasu już, żeby więcej pana o to dopytywać, ale pewnie jeszcze nie jeden raz będzie okazja. Łukasz Kradłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, był z nami w czwartek o poranku.
18: Dziękuję państwu.
8: Super FM. Pogoda.
19: Czyli dla kierowców, podsumowując, 3 zł za godzinę parkowania, a złotówkę w weekendy. Tak będzie od 1 lipca. Chodzi oczywiście o parkingowiec przy ulicy Małkowskiego 10. Dobrze, my o innych wartościach teraz. Chodzi o słupki temperatur. Rano opady deszczu, rano Szczecin był mokry, teraz już robi nam się sucho. 18 stopni, maksymalnie 26 dzisiaj. Jutro, chociaż wcześniej zapowiadaliśmy, że w piątek nawet 30 stopni, to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmienia tę prognozę. Jutro 26 i opady deszczu w ciągu dnia, a upały przenoszą się bardziej w kierunku weekendu. W sobotę 34 stopnie w Szczecinie.
20: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 23 minuty po godzinie 8 w telegraficznym skrócie mówimy wam o tym, co dzieje się teraz na ulicach Szczecina. Już odpuszczają kolejki w wielu miejscach, na przykład na Moście Długim czy na Trasie Zamkowej. Cały czas trzeba ustawić się i być cierpliwym, na przykład na Ku Słońcu, na Okulickiego czy na Europejskiej, na szczecińskich Gumieńcach. Bez problemu w okolicach Jeziora Głębokie, ale także w ciągu Alei Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Piotra Skargi czy Majdańskiego, ale także Zaleskiego raczej nie trzeba się martwić o problemy. Jeszcze prawobrzeże Szczecina, tutaj na węźle Kijewo w stronę centrum mamy 5-minutową kolejkę, a kiedy już dojedziecie do Struga i dalej na przykład Gdańską czy Energetyków, nie trzeba już się martwić o utrudnienia.

0: Message in the Bottle, czyli wiadomość w butelce. Więcej wiadomości będzie już za chwilę. Muzycznie wiadomości, a przecież przed nami skrót najważniejszych wiadomości w Super FM o 7, o 8 nawet 30.
1: Reklama.
2: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Słyszysz? To host Solant otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
18: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest, a zaczynamy od dobrej informacji dla wjeżdżających do Szczecina i wyjeżdżających z miasta drogą S10. Uspokaja się sytuacja po dwóch kolizjach, do jakich doszło na Nitce od strony Stargardu. Był moment w porannym szczycie, że mocno się tam zakorkowało. Obecnie jest zdecydowanie lepiej, choć należy tam wciąż uważać i ten odcinek w obie strony przejeżdża się wolniejszym tempem.
16: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
18: Wiceprezydent Szczecina z KO o zwrocie w sprawie pasów rowerowych na ulicy Mickiewicza. W Koalicji Obywatelskiej nieraz różnimy się w sprawach miasta i wypracowujemy kompromis, stwierdził Łukasz Kadłubowski w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Przypomnijmy, projekt SBO zakładał zabranie po jednym pasie ruchu na Mickiewicza pod ścieżki rowerowe. Po protestach mieszkańców klub KO zaproponował gruntowną przebudowę tej arterii za około

0: siatkówce. W 26 meczach zdobywała średnio 7 punktów na spotkanie. Kontrakt ze środkową został przedłużony do końca następnego sezonu. Warto podkreślić, że Kopot przebywa obecnie w Bangkoku, gdzie trwa drugi tydzień rozgrywek Ligi Narodów Kobiet. Wczoraj Polki pokonały 3-0 kadrę Bułgarii, a zawodniczka Chemika wyróżniła się, zdobyła w tym spotkaniu 10 punktów. Kolejny mecz biało-czerwone zagrają dzisiaj o 12:00, zmierzą się z Ukrainą, za to nocą oczywiście Mundial i więcej o tym już teraz w sporcie.
1: Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem. Tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja. Mecz Portugalii, 6. mistrzostwa świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zair. I Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
2: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12:00 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni i biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
4: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy je troszkę lepiej. Ten zespół teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
2: A reprezentacja Polski kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.
1: Super FM. Pogoda.
5: 18 stopni w Szczecinie, teraz robi nam się coraz cieplej, po południu 26 i słońce. Obiecałem, że pojawi się na niebie i spokojnie pojawi się słońce na niebie. Jutro 25 stopni, ale będzie takie załamanie pogody chwilowe około południa. Tak twierdzi IMGW, że spadną deszcze, cytując klasyka, deszcze niespokojne oczywiście. A w sobotę 34 stopnie w Szczecinie i bardzo dużo słońca.
6: Dzień dobry, tu Super FM.
5: Za 24 minuty będzie godzina 9:00, Bartek Czetowicz
7: i Piotr Jarząbek.
5: Chyba mam katar, to znaczy o mistrzostwach w Katarze będziemy mówić już za chwilę.

0: serialowe historie na antenie radia Super FM, oczywiście co od poniedziałku do piątku. Po godzinie 8.30 wspominamy występy Polaków na Mistrzostwach Świata albo takie mistrzostwa, gdzie odegraliśmy jakąś rolę. Piotr Jarząbek razem ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: 4 lata temu był taki mundial.
1: Był taki, że pociągamy nosem jeszcze.
0: W Katarze taki mundial, moi drodzy. Już o nim wspominaliśmy nieco ponad tydzień temu, ale na mundialu w Katarze działo się naprawdę bardzo dużo interesujących rzeczy, bo tak piłkarsko to były ciekawe mistrzostwa.
1: Sam w sobie turniej był jak najbardziej ciekawy. Trochę mniej chyba możemy to powiedzieć o występie reprezentacji Polski, szczególnie
0: no,
1: na przykład...
0: No halo, moment, wyszliśmy z grupy na tym mundialu.
1: No ale pamiętasz mecz z Meksykiem? 0-0. No, wielkie widowisko.
0: Znaczy pamiętam na pewno mecz z Arabią Saudyjską, bo nie oglądałem tego meczu w telewizji, tylko słuchałem w radiu relacje z tego spotkania, bo to w tym meczu Robert Lewandowski podchodził do karnego, prawda?
1: Nie, to nie w tym meczu, tutaj Szczęsny bronił karnego. Tu Lewandowski podchodził do karnego z Meksykiem i nie trafił.
0: Właśnie, a to ten mecz z Meksykiem właśnie, jego odsłuchiwałem relacji w radiu, no i zdruzgotany byłem
1: no,
0: tym,
1: nie
0: że nie trafił.
1: Zdruzgotani.
0: Ale wyszliśmy z grupy, więc chyba ten mundial
1: tak
0: możemy w miarę zaliczyć do udanych. Oczywiście były obiekcje kibiców co do stylu, w jakim gra ta reprezentacja Polski Czesława Michniewicza.
1: Ale to już, to tylko tak naprawdę w fazie grupowej, bo ten mecz z Francją to potem było wiele takich pozytywnych głosów, że no faktycznie nie przestraszyliśmy się tej Francji. Pamiętam taką sytuację Piotra Zielińskiego, gdzie tam no z kilku metrów dosłownie na pustą bramkę uderzył. Wydaje mi się, że wtedy któryś z obrońców francuskich wybił tę piłkę z linii. No skończyło się finalnie 3-1 i odpadliśmy w 1/16 finału, ale za sam mecz z Francją Polacy zebrali całkiem pozytywne opinie w przeciwieństwie do tej fazy grupowej.
0: No tak, trudno było kalkulować w meczu z Francją, no bo tam już było 50-50, 0-1, binarnie. Albo wygrywamy z
1: albo
0: Francją i gramy dalej, albo jedziemy do domu. I pojechaliśmy do domu. A jeżeli chodzi o występ Polaków, co tam jeszcze możemy powiedzieć ciekawego i o samym turnieju?
1: No na pewno musimy powiedzieć, że to był turniej rzutów karnych, no bo w tych meczach reprezentacji polskich były te karne aż 4 i w sumie w każdym meczu. Najpierw z Meksykiem, wtedy dla nas nie trafił Robert Lewandowski, obronił Guillermo Ochoa. Potem z Arabią Saudyjską to nasi przeciwnicy mieli rzut karny i wtedy obronił Wojciech Szczęsny. I podobnie z Argentyną. Myślę, że wszyscy pamiętamy ten rzut karny Leo Messiego, który no ostatnio 3 bramki strzelił w nocy, a wtedy z karnego nie pokonał Wojciecha Szczęsnego. No i mieliśmy ten rzut karny właśnie z meczu z Francją, to już taka końcówka meczu, tam przegrywaliśmy 3-0, no i udało się Robertowi Lewandowskiemu chociaż tą honorową bramkę z Francją zdobyć.
0: No i przede wszystkim mundial w grudniu miał swój klimat, no bo 18 grudnia finał mundialu przed świętami to jak taki wczesny prezent na Boże Narodzenie pod choinkę.
1: To prawda i to był taki bardzo fajny prezent, bardzo fajny był ten finał, dużo bramek, dużo się działo, no myślę, że nikt nie narzekał, kto oglądał ten mecz.
0: I Szymon Marciniak na gwizdku, także trzeba powiedzieć, że był polski akcent w finale Mistrzostw Świata. No i był przede wszystkim mundial komentowany przez kogo?
1: Przez Dariusza Szpakowskiego ten finał.
2: Hernandez, Kimpembe, przepraszam.
0: Oczywiście, no pojawiały się błędy, ale kto kiedykolwiek mecz komentował, to wie, że trudno tych błędów się wystrzec. No przede wszystkim ten finał Argentyna-Francja i legendarne już Argentyno, co ty robisz?
1: To weszło do mojego codziennego słownika, mi się zdarza. Jak widzę, że coś jest nie tak, to czasami sam zapytam siebie albo kogoś, co ty robisz, Argentyno?
0: No i finał oczywiście i mówiłeś o tych rzutach karnych i również rzuty karne w finale, bezbłędna Argentyna, która pokonała Francję i Kyliana Mbappé. Czy w tym roku taki finał również będzie na mundialu, to jeszcze sprawa otwarta.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Mundial w Katarze warto sobie odświeżyć, bo to była ciekawa impreza.
1: To prawda, no taka impreza, gdzie wszyscy tak naprawdę byli w połowie sezonu, wszyscy byli w rytmie treningowym, tak naprawdę w takim piku formy, można powiedzieć, w najwyższej formie, jeżeli chodzi o dany sezon, a nie tak jak teraz mamy już po zakończeniu sezonu, tam te tydzień, 2 czy 3 tygodnie czasami, no więc ta forma wiadomo, że nieco może się wahać, a w tym wypadku no to było tak, że po prostu piłkarze grali w klubach, pojechali na turniej i wrócili do gry w klubach.
0: No i przede wszystkim Leo Messi, nieśmiertelny, dał Argentynie Mistrzostwo Świata. W radiu Super FM oczywiście mundialowa muzyka. Young Cook i Dreamers to piosenka, która właśnie promowała mundial Mistrzostwa Świata w Katarze. Znasz tę piosenkę?
1: Znam, tym razem nie Shakira.
0: Dokładnie. Nie Shakira, tylko Young Cook.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Kolejki tak zwane wygasające. Na ulicach Szczecina coraz krótsze, na zjeździe z trasy zamkowej czy na moście długim. Cały czas niestety kierowcom doskwierają ulice Ku Słońcu, Europejska i Okulickiego. Chodzi oczywiście o Gumieńce. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to już bez problemów na Zagadłowicza. Coraz lepiej na ulicy Bogumińskiej. Drogi dojazdowe do centrum także wyglądają dobrze. Podobnie w Alei Wojska Polskiego. Do Ronda Szarych Szeregów powinniście dostać się bez problemów.

0: To One Direction w Radiu Super FM. Ze mną Piotr Jarząbek. Piotrek, będziemy mówić oczywiście o Mistrzostwach Świata, jak od poniedziałku do piątku, zawsze między 8.30 a 9.00. No i jak wyniki, jakie aktualności na Mistrzostwach Świata, jakie mecze mogliśmy oglądać w nocy?
1: No tej nocy na pewno działo się dosyć sporo. Zaczęliśmy chociażby od tego meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.
0: Nic nie mów nawet.
1: Ja
0: no,
1: mam takie déjà vu, no bo drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, która remisuje z afrykańską drużyną, takie mam trochę Wozinia mi się przypomina i ten mecz z Hiszpanią, oczywiście tak. Republiki Zielonego Przylądka.
0: Wczoraj na kortach tenisowych rozmawiałem z jednym z trenerów z Akademii Rafaela Nadala, bo oni tam prowadzą akurat obóz treningowy dla dzieci i nie tylko, no oczywiście z Hiszpanem i też tylko machnął ręką i powiedział: daj spokój z tą Hiszpanią. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga i w przypadku Hiszpanii to był jednak większy szok.
1: Tak,
0: Kongo ma kilka bardzo mocnych nazwisk swojej reprezentacji. Piłkarzy, którzy na przykład mają przeszłość w Premier League jak Bakambu, tak. Ale też zawodników, którzy grają w tym europejskim futbolu, w tych ligach top 5. Oczywiście to jest zaskoczenie, ale nie aż takie duże. Została nam minuta. Anglia wygrała z Chorwacją 4-2.
1: No tutaj się działo naprawdę dużo. To był bardzo fajny mecz, trzeba przyznać. Dobry do oglądania. Po prostu.
0: Ale dzisiaj rano był mecz Kolumbia-Uzbekistan. Kolumbia wygrała 3-1 i ja oglądałem ten mecz i to był bardzo dobry mecz. Uzbekistan naprawdę miał duże szanse, żeby zremisować z Kolumbią.
1: No ale w Kolumbii myślę, że Luis Diaz tutaj zrobił najwięcej. Nie dość, że asysta przy tej pierwszej bramce, no to przecież ta druga bramka. Myślę, że Uzbekistańczycy naprawdę mieli duży problem, żeby go zatrzymać, ale gratulacje za pierwszą bramkę debiutancką ich na mundialu. To ich pierwszy występ w Mistrzostwach Świata, więc udało się chociaż strzelić gola.
0: A to reprezentacja prowadzona przez Fabio Cannavaro, który był łączony też z reprezentacją Polski. Przed nami o 18:00 RPA, Czechy, Szwajcaria, Bośnia. Ten mecz o godzinie 21:00, no bo rozpoczynamy następną kolejkę.
1: Tak jest, druga kolejka się zaczyna dzisiaj, także jest co oglądać.
0: Jest co oglądać i o tym mówiliśmy my, Piotr Jarząbek i Bartek Czotowicz. Two Colors i Heavy Metal Love w Super FM.

0: 8:56 na zegarach. Oczywiście mecze mundialu również dzisiaj, również jutro w nocy przede wszystkim, bo to mundial za oceanem. Jaki mecz dzisiaj oglądasz?
1: No na pewno Czechy RPA, bo jest najwcześniej. A czy Szwajcaria i Bośnia, myślę, że też, bo to 21 jeszcze jestem w stanie wytrzymać, ale o północy Katar, Kanada to już tak może mi się oko przymknąć.
0: Ja powiem szczerze, że Katar z Kanadą nie uda mi się obejrzeć tego meczu, ale Meksyk, Korea Południowa, on się rozpoczyna o 3:00, biorąc pod uwagę, że ja tutaj przyjeżdżam na 5:00, myślę, że się pokuszę.
1: Godzinę wcześniej jesteś w stanie chyba wstać.
0: Na pewno, na pewno. Nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy jest się razem z wami tutaj od rana na antenie radia Super FM.
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czotowicz. Słyszymy się już jutro.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii.
16: Super FM. Wiadomości.
15: Pełna Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
16: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny Ormuz, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów, celów nie osiągnęły, wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormuz w przyszłości.
15: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
17: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik sądu okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
18: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory, oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia.
17: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
19: Znaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
17: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
15: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
20: Super FM. Pogoda.
21: 19 stopni w tym momencie niedaleko Teatru Polskiego, 20 już na Bramie Portowej, a dzisiaj możemy spodziewać się nawet 26 stopni. Do 14 chmury, a później tylko słońce. W czwartek bez deszczu, ale no właśnie, tak można by było myśleć, że może pokropi, jednak nie. Jutro jeszcze cieplej. Więcej szczegółów na temat pogody na weekend już za godzinę.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: 9:04 już dzisiaj startuje 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Dzisiaj i jutro zaplanowano spotkania projektantów, artystów, naukowców, przedsiębiorców, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani właśnie modą. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem X, czyli dziesięciolecia wydarzenia, ale będzie także sporo niespodzianek. Jak przedstawiać się będzie tegoroczny kongres, o tym powiemy po 10, bo naszym gościem będzie Magda Roman. Będą także zaproszenia kulturalne. W tym tygodniu, przypominam, także świętujemy 16 urodziny kliniki Excelmed i w związku właśnie z tym wydarzeniem także będziemy mieli niespodzianki dla słuchaczy Super FM. Warto być z nami, warto słuchać Super FM. Do południa przy mikrofonie Jarek Wendler. Witam i zapraszam.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zapraszają szkoły Żak.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na żak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

właśnie, po takich dźwiękach rozpoznajecie, że to Super FM. 17 minut po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Już w najbliższy piątek w Filharmonii rozpocznie się 6. edycja festiwalu. Słyszę dobre dźwięki. Przez 3 dni będziemy wspólnie odkrywać, jak słuchać bardziej uważniej, jak dźwięk wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego czasem warto po prostu zatrzymać się na chwilę i usłyszeć po prostu siebie. Bądźcie z nami w piątek, kilka minut po południu, tuż po wiadomościach Super FM. Specjalny program na żywo w Super FM i na portalu w szczecinie.pl, a zapraszam w imieniu Andrzeja Kochańskiego. Teraz Status Quo i In the Army Now.

0: Odrobina kojących dźwięków od Adele, Samo Like You, 26 po 9, słuchacie Super FM. Obradowali i co z tego wynika? Radni, przypomnijmy, rozmawiali na temat, który w ostatnich dniach rozgrzał mieszkańców. Chodzi o projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który zakłada zwężenie ulicy Mickiewicza. No i tak okazuje się, że ulica Mickiewicza ma być zwężona do jednego pasa ruchu, drugi pas zostanie zamieniony na ścieżkę rowerową. To ma być eksperyment, przynajmniej na kilka miesięcy. Jeśli to rozwiązanie nie sprawdzi się, no to nie zostaną wprowadzone zmiany na stałe. Tyle z wyników tych obrad, a życie pokaże, jaki namaluje scenariusz na kolejne miesiące. Już za chwilę więcej informacji z naszego miasta w serwisie od Andrzeja Kutysa.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodnio. Morskim.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na BRW.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. I po reklamie.
0: W pół do dziesiątej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
14: A zaczniemy od ostrzeżenia. Była kolizja na Mickiewicza, powoli się temu uspokaja, ale trzeba uważać. Kasowanie elektronicznych biletów i ocena wiceprezydenta. To była rozmowa Radia Super FM. Protest mieszkańców przełożony z Bujnicka wciąż otwarta.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Było deszczowo, było ślisko i była kolejna kolizja. Na wjeździe do Szczecina rano najpierw, a niedawno na Mickiewicza. Za wiaduktem tworzyły się tam zatory. W tym momencie wygląda, że służby uporały się już z usunięciem pojazdów z jezdni.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Krytykują głównie działacze opozycyjni do władz miasta, często niekorzystający z komunikacji miejskiej, a sam proces kasowania elektronicznych biletów kodami QR w komunikacji nie będzie wielkim utrudnieniem. Oceniał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. Przypomnijmy, od 1 1 lipca. Wzorem kilku polskich miast w tramwajach czy autobusach trzeba będzie zeskanować kod albo wpisać numer pojazdu od razu, jak do niego wsiądziemy.
16: Zakładam, że to są głosy emocjonalne, opozycyjne, które szukają zawsze problemów. Ja wielokrotnie pokazywałem, udowadniałem, może nie zawsze to trafiało, że jest to jedno kliknięcie więcej. Dzisiaj tych kliknięć musimy 6-7 wykonać, jeżeli kupujemy ten bilet w formie elektronicznej. Ja wczoraj miałem skargę jednej mieszkanki, która mówiła właśnie o tych problemach związanych z kasowaniem biletu, która poprosiła o szczegółowe wyjaśnienia. Jest to sprawa oczywiście wyjaśniona, ale tam też jest, że minutę była już w autobusie i skasowała dopiero bilet.
14: Skąd obowiązek skanowania kodu QR czy wpisywanie numeru pojazdu po wejściu do niego? Jak wyjaśnił wcześniej urząd, dochodziło do sytuacji, gdy bilety były kupowane dopiero, gdy w tramwaju czy autobusie pojawiali się kontrolerzy. Od 1 lipca bilet elektroniczny trzeba będzie skasować od razu po wejściu, więc nie będzie opcji kupowania jego w ostatniej chwili.
15: Więcej na stronie super.fm.
14: Protest mieszkańców Gumieniec w zawieszeniu, ale obawy o dojazd do domów zostają. Przypomnijmy, dzisiaj ulica Zbójnicka w związku z remontem miała być całkowicie zamknięta od skrzyżowania z Harnasiów do granic miasta. Jednak okazało się, że są problemy techniczne i miasto przyłożyło wyłączenie jej z ruchu. Mieszkańcy mieli przeciw tej organizacji ruchu zaprotestować, no ale w tej sytuacji przełożyli też swoją manifestację. Pierwotny plan zakładał wyjazd samochodową blokadą ulicy Zbójnickiej wczoraj, 17 czerwca. Protest odłożony, a o jego szczegółach opowiada Marcin Antończak.
17: W proteście chodzi o to, żeby pokazać miastu, może nawet nie wykonawcy,

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy, pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry, jeśli widzicie jego gotowość do poświęcenia się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę. W grupie A być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang
1: In-beong.
0: Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem. A przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok w lidze Europy rywala w eliminacjach pozna dopiero 20 lipca. Hubert Hurkacz zakończył turniej w hale w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrzejem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7.
2: Super FM. Pogoda.
3: Czy aby na pewno, pyta słuchaczka Magda, sprawdziłem raz jeszcze, no nie powinno dzisiaj padać do 26 stopni. Więcej słońca obiecują synoptycy po południu, po 14.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zapraszają Szkoły Żak.
6: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: 25 minut do godziny 10, już za kilka minut. Tutaj w studiu pojawi się Kasia Lewandowska i audycja Spróbuj Jeszcze Raz. No, jestem bardzo ciekawy dzisiejszego wydania tego programu. Teraz Seal i Killer w muzycznych planach, także Sarsa i Lady Gaga i Bruno Mars. Tak gram w Super FM na 97,5, a także w internecie na super.fm.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Gorący kubek. Klient z reklamacją jest czasem jak człowiek, który trzyma w rękach bardzo gorący kubek. Parzy go. Chce go szybko odstawić. I nie zawsze robi to delikatnie. Dlatego, kiedy dzwoni zdenerwowany klient, jego pierwsze zdania mogą być ostre, chaotyczne, niesprawiedliwe, może mówić za głośno, może przesadzać, może zaczynać o to jest skandal, albo u was zawsze jest problem. I wtedy po drugiej stronie bardzo łatwo uruchamia się obrona. Chcemy wyjaśniać, prostować, udowadniać, że klient nie ma racji, przywoływać regulamin, termin, procedurę, jeszcze 3 maile, z których jasno wynika, że przecież wszystko było napisane. Tylko, że człowiek z gorącym kubkiem w ręku nie chce słuchać twojego wykładu o ceramice. On chce, żeby przestało parzyć. W obsłudze klienta to oznacza jedno. Zanim przejdziemy do wyjaśnień, warto obniżyć temperaturę. I nie przez uległość, nie przez branie winy na siebie i nie przez obiecywanie czegoś, czego potem nie dowieziemy. Tylko przez nazwanie sytuacji i pokazanie, że sprawa została zauważona. Można powiedzieć: rozumiem, że ta sytuacja jest dla pana kłopotliwa i chce pan wiedzieć, jakie kroki teraz będą podjęte. Albo: słyszę, że zależy pani na szybkim rozwiązaniu. Sprawdzę, jakie mamy teraz dostępne możliwości. To nie jest magiczne zaklęcie, po którym klient natychmiast będzie pluszowym misiem i będzie posyłał kwiaty do działu obsługi, ale takie zdanie ma dużą szansę zatrzymać eskalację. Bo klient przestanie walczyć wtedy, żeby zostać usłyszanym. A jak przestanie o to walczyć, będzie czuł się słyszany, to w końcu można zacząć rozmawiać o rozwiązaniu. Dopiero wtedy przechodzimy do konkretów. Co sprawdzimy, jaki następny krok, czego możemy się podjąć, czego nie możemy obiecać. W trudnej rozmowie nie chodzi o to, żeby klient zawsze miał rację. Ale na pewno chodzi o to, żeby emocje nie przejęły kierownicy. Bo kiedy temperatura spadnie, to wróci myślenie. Po obu stronach. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaczniesz wyjaśniać, tłumaczyć się, zatrzymaj. Zatrzymaj i obniż temperaturę. Bo z gorącym kubkiem w dłoni bardzo trudno prowadzić spokojną rozmowę. Najpierw przywracamy komfort.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Lady Gaga i Bruno Mars w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Za 3 minuty będzie godzina 10:00. Pogodno do rozbudowy. Być może za setki milionów złotych golęcin do zamknięcia. To pokrótce plan tramwajów szczecińskich dla dwóch zajezdni w mieście. Przedstawiony radnym miasta przez prezesa miejskiej spółki, przy czym żadnych terminów jego realizacji na razie nie ma. Prezes tramwajów szczecińskich Krystian Wawrzyniak wyjaśnił, że Golęcino nie obsługuje nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. Zresztą takie składy w ogóle miałyby problem z dojazdem. Za chwilę serwis z kraju ze świata, wiadomości punktualnie o 10:00 w Super FM.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13:45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6 przez 2.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
10: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: I po reklamie.
11: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
12: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz-milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo.
3: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz-milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
13: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
12: W szpitalu zbiera się dziś rada nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd infrastruktury sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
14: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
12: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
15: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy, po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
12: A dziś na mundialu rozpoczyna się 2. kolejka fazy grupowej.
3: Super FM. Pogoda.
0: Jeszcze tylko kilka godzin i ma się poprawić. To jeśli mówimy o szczecińskim niebie, kumulusy powinny ustąpić miejsca słońcu. Dzisiaj do 26 stopni, jutro 28 i także trochę pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, a w sobotę 30. No to naprawdę kulminacja w ten weekend. Zdecydowanie i pojawią się i burze, i deszcze, i słońce.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już dzisiaj startuje 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Organizatorki tego kongresu już w naszej radiowej poczekalni. Więcej szczegółów za moment na antenie Super FM.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: gramy w Radiu Super FM Teddy Swims, 13,5 minuty po godzinie 10 i zapowiadani goście, organizatorki 10 Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus. Po mojej prawej stronie Magda Roman, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest także Hanna Wysocka, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Jak czytam w ogólnym zaproszeniu, które widnieje w sieci, także w mediach społecznościowych, 10 Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. No właśnie, to takie miejsce, w którym spotykają się nie tylko projektanci, nie tylko artyści. I chciałem Was jako organizatorów, organizatorki zapytać, kogo jeszcze zapraszacie na to spotkanie?
2: Generalnie Kongres Design Plus jest skierowany do osób ciekawych świata. Oczywiście zapraszamy projektantów, zapraszamy architektów czy studentów kierunków kreatywnych, ale równie mocno przedsiębiorców, pracowników instytucji kultury czy organizacji społecznych. Nie trzeba być projektantem, żeby znaleźć coś dzisiaj dla siebie.
0: Magda, jak dzisiaj ty oceniasz naszą kreatywność w naszym mieście? Jak to wygląda? Na jakim poziomie jest? Czy my jesteśmy daleko za stolicą? Czy my jednak mimo wszystko bardzo mocno rywalizujemy z innymi miastami wojewódzkimi?
3: Ja bym chciała powiedzieć, że ja czasami po prostu nie nadążam z informacjami o wydarzeniach, które się dzieją w naszym mieście i też w ogóle w regionie, w województwie zachodniopomorskim. I jestem bardzo dumna, że często są to też osoby, z którymi my jako Stowarzyszenie Media Design albo Inkubator mamy okazję współpracować, więc fajnie, że jakby nasze właśnie tutaj województwo, nasz region działa tak bardzo szeroko dla każdej grupy odbiorców, dla każdej takiej grupy wiekowej, więc uważam, że tutaj Szczecin stoi na bardzo takim wysokim poziomie kreatywności.
0: W naszej rozmowie, w naszym spotkaniu w Super FM będziemy także rozmawiać o harmonogramie tego przedsięwzięcia, bo to jest już 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. To Haniu, które tematy są jak najbardziej aktualne z tego wszystkiego, co dzisiaj przygotowujecie i do czego tak naprawdę zapraszacie nie tylko projektantów, tak jak wspomniałyście?
2: Z pewnością sztuczna inteligencja, jej wpływ na kreatywność, projektowanie wspierające nasz dobrostan psychiczny, neuroróżnorodność, a także projektowanie usług odpowiadających na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Myślę, że to są takie bardzo współczesne wyzwania, które dotyczą nas wszystkich.
0: Mówimy tutaj o projektowaniu, Magda. To projektowanie właśnie, jak wy rozumiecie dzisiaj? Jakby można było to zdefiniować?
3: Dla nas to jest takie projektowanie odpowiedzi też na takie różne problemy technologiczne, społeczne, psychologiczne, które tutaj dotyczą nas właśnie wszystkich, tak jak wspomniała Hania, ale które są też teraz właśnie takie ogólnoobowiązujące. My zaprosiliśmy prelegentów z różnych takich właśnie dziedzin tematyki i będziemy się starali bardzo szeroko i bardzo ciekawie rozmawiać, dyskutować i znaleźć odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam właśnie nas nurtują.
0: No właśnie, o szczegółowym programie porozmawiamy za chwilę. Naszymi gośćmi są Magda Roman i Hanna Wysocka, organizatorki 10. Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus. Wracamy do rozmowy, wracamy już za kilka minut.

0: Magda Roman i Hanna Wysocka, organizatorki 10. Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus w Super FM. Porozmawialiśmy o tym, no właśnie, do kogo jest adresowane to przedsięwzięcie. A ja chciałem, Hania, ciebie zapytać o ten X, co symbolizuje, bo to jest temat przewodni tegorocznego kongresu.
1: Dokładnie. X jest dla nas oczywiście symbolem 10 lat kongresu, ale także niewiadomej eksperymentu i poszukiwania nowych kierunków. Żyjemy teraz w takich czasach ogromnych zmian, zarówno technologicznych i społecznych, dlatego myślimy, że warto rozmawiać o przyszłości i o tym, jak właśnie design może nam się w tej przyszłości odnaleźć.
0: 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Magda, rozpoczyna się dzisiaj w ogrodach w Śródmieście i dużo się będzie działo w ogrodach.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy Państwa już od godziny 17. Tak tylko przypominam, że udział we wszystkich wydarzeniach jest całkowicie za darmo, więc tutaj naprawdę każdy może skorzystać. My, drodzy Państwo, tak co 10, co 15 minut zaprosiliśmy różnych prelegentów, więc tutaj ta część rozmowy będzie na pewno bardzo intensywna i ciekawa. A o godzinie 20
0: koncert.
2: Zapraszamy, dokładnie tak, na koncert berlińskiego zespołu Duxius.
0: No właśnie, ta impreza nie kończy się dzisiaj, bo jutro ciąg dalszy wydarzenia.
2: Dokładnie tak. Jutro zapraszamy Państwa do Inku Inkubatora Sektorów Kreatywnych. Tam zaprezentujemy 3 różne warsztaty oraz w piątek, no i tutaj jeszcze wyjątkowo w sobotę, targi publikacji artystycznej plus minus.
0: No właśnie, więcej szczegółów możecie znaleźć w mediach społecznościowych Inku Inkubatora. Właśnie tam szczegółowy, przysłowiowy rozkład jazdy. Tam też informacja chyba najważniejsza, o tym zresztą powiedziałyście, na te imprezy dzisiejsze i jutrzejsze wstęp jest bezpłatny.
2: Dokładnie tak.
0: A naszymi gośćmi w przedpołudniowym programie była Magda Roman i Hanna Wysocka, organizatorki 10. Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy i do zobaczenia na
1: kongresie. Dziękujemy, do zobaczenia.

0: Cały świat żyje mundialem, a w Super FM Shakira i Zoo. 29 po 10 od lipca ceny w parkingowcu przy ulicy Małkowskiego będą niższe. Miasto informuje o zmianach w ceniku, a głównym problemem tego miejsca jest brak jego promocji. Tak ocenił u nas w radiu Super FM zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłowski. A więcej informacji z naszego miasta już za chwilę w serwisie. Andrzej Kutys już w studiu. Za moment przedstawi te najnowsze informacje z naszego miasta.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: To nie są zwykłe rabaty, to są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
12: Tak jak już wspomnieliśmy, parkingowiec na Małkowskiego będzie tańszy. Dwa szczecińskie żeglowce dzisiaj przywoła Chrobrego. Urząd chce konsultować kartę mieszkańca.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Od lipca ceny w parkingowcu przy Małkowskiego mają być niższe. Miasto poinformowało już o zmianach w cenniku. Głównym problemem brak promocji. To ocena ze studia Radia Super FM. Mówił o tym zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. A zmiany przedstawił Wojciech Jachim, czyli rzecznik prasowy Miejskiej Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
13: Będzie powiązane z godzinami działania strefy płatnego parkowania. W dni robocze od 8 do 17 cena za godzinę postoju w parkingowcu wyniesie 3 zł, czyli złotówkę mniej niż teraz i mniej niż w żółtej podstrefie SPP. W godzinach od 17 do 8

0: Dodajmy jeszcze, że zmiany w cenniku parkingowca przy Małkowskiego wejdą w życie od 1 lipca.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: 18 czerwca, czwartek, godzina 18. Dzisiaj nabrzeże Starówka Północ. Tam wystąpi zespół Queens and Revenge. Folkowe, szantowe, celtyckie nuty popłyną ze sceny umiejscowionej na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin. Naprzeciw wałów Chrobrego przycumuje też inna jednostka, której portem macierzystym jest Szczecin, czyli kapitan Głowacki. Żaglowcy odwiedzą miasto tylko na jeden dzień. Jutro ruszają na trasę tegorocznych regat The Tour Ships Races.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Jaka ma być szczecińska karta mieszkańca? Pyta miasto w komunikacie na stronie biletynu prasowego urzędu. To zaproszenie do konsultacji społecznych. Jak czytamy w zamyśle, wśród obecnie rozważanych rozwiązań znajdują się m.in. preferencje związane z kulturą, sportem, rekreacją, wydarzeniami miejskimi czy ofertami lokalnych przedsiębiorców. Konsultacje szczecińskiej karty mieszkańca zaplanowano do 3 lipca w internecie na stronie konsultujszczecin.pl bądź w formie tradycyjnej. Uwagi na przygotowanym formularzu można będzie złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, konkretnie w środkowym wejściu na parterze.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Ten koncert już dziś o 18:00. A w południe w Ogrodach Śródmieście rozpocznie się drugi młodzieżowy festiwal demokratyczny. To spotkanie skierowane do młodych osób zainteresowanych demokracją, kulturą dialogu oraz rozwojem kompetencji społecznych i komunikacyjnych. W programie znalazły się m.in. warsztaty wystąpień publicznych i pracy z głosem. Jubileuszowy 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Plus rozpocznie się o 17:00. Uczestnicy wysłuchają inspirujących wystąpień ekspertów z dziedzin projektowania, architektury, komunikacji wizualnej, innowacji społecznych i sztucznej inteligencji. Pierwszy dzień kongresu zakończy o 20:00 koncert zespołu Duxius, a drugi dzień kongresu będzie w INKU, inkubatorze sektorów kreatywnych. Wstęp na wydarzenia jest otwarty. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Radia Super FM, które jest m.in. patronem medialnym tego wydarzenia. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zapraszają szkoły Żak.
6: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Nelly Furtado w przedpołudniowym programie Radia Super FM. I wiecie, że słuchacie właśnie nas na 97,5. Takie urodziny i o takie niespodzianki naprawdę warto powalczyć, ale zanim o szczegółach, to jeszcze przypomnę tym wszystkim zapominalskim albo tym, którzy jeszcze nie zdążyli sobie zapisać naszego numeru telefonu.
1: Pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
0: Tak, i wszystko się zgadza. Pomarańczowy super telefon 91 24 55. 16 urodziny kliniki Excelmed do wygrania dzisiaj i jutro. Jeden z voucherów na zabiegi stomatologiczne, a na voucherze, czytam, 4 w jednym, jest m.in. higienizacja jamy ustnej. Wszystko bardzo prosto, szybko, sprawnie. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy w Excelmedzie wykonywane są zabiegi wybielania zębów? Tak czy nie? Czy w Excelmedzie wykonywane są zabiegi wybielania zębów? Na prawidłową odpowiedź czekam już teraz. Kto pierwszy, ten lepszy. Voucher do zdobycia tylko w Super FM. A teraz ona, Tina Turner.

0: czwartkowe przedpołudniowe radio Super FM. Emocje sięgają zenitu, ludzie dzwonią i pytają się, no właśnie, czy jeszcze można? No zobaczymy, czy można, bo to wszystko zależy od tego, czy nasza słuchaczka Karolina, która jest przy telefonie, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, witam.
0: Odpowie prawidłowo na zadane pytanie, czy ExcelMed, czy w tej klinice wykonywane są zabiegi wybielania zębów, bo przypomnę, walczysz o taki urodzinowy voucher. Myślę, że to taka ciekawa propozycja dla siebie, czy dla znajomych, czy dla, no właśnie, dla kogo walczysz?
1: Dla siebie, mąż pokazuje, że dla niego, ale nie, myli się.
0: Nie, no to słuchajcie, no możecie się podzielić, na pewno to jest kwestia...
1: Jak góra, on dół.
0: No właśnie, to wszystko zależy od tego, jak się umówicie, czy w ExcelMedzie wykonywane są zabiegi wybielania zębów, tak czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Oczywiście. I życie stało się prostsze, prawda?
1: Dokładnie.
0: I od razu będzie piękniejszy uśmiech. Zapraszam do Super FM po odbiór właśnie tej niespodzianki z ExcelMedu, a już jutro kolejna szansa na zdobycie właśnie takiego vouchera. 4 w 1. Można naprawdę sobie zafundować coś ciekawego. Nawet na weekend.
2: Na program zapraszają Szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
5: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
5: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
13: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
12: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
14: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
15: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
14: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
16: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki, nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
14: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
12: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
10: Super FM. Pogoda.
0: Jest już powyżej 20 stopni na Niebuszewie, Pomorzanach, ale także Zdrojach i w Dąbiu. Dzisiaj do 26 kresek, do 14 pochmurno, tak przynajmniej czytamy na aktualnych mapach meteo, a później tych kumulusów coraz mniej i trochę więcej słońca. Poczekamy, sprawdzimy, zobaczymy.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Jak naprawdę wygląda codzienność w tym miejscu? Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Zwierzęcy Zakątek już w tę najbliższą sobotę organizuje dzień otwarty. Więcej o tym wydarzeniu w kolejnej godzinie naszego przedpołudniowego programu.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Na program zapraszają Szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

ta gra? Zapytał słuchacz Krzysiek. To Tom Grennan. Zresztą całą muzyczną playlistę znajdziecie na naszej stronie Super FM, zakładce Muzyka, i tam absolutnie ostatnie 24 godziny. Wszystko dokładnie zaprezentowane godzina po godzinie. Super FM z widokiem na Szczecin, prawie kwadrans po 11:00, zakwita coraz piękniej. No ja jestem naprawdę wzruszony tym, co się dzieje właśnie w okolicach Różanki, Różanego Ogrodu. To chyba najwyższy czas zaprosić wszystkich słuchaczy Super FM. Już po raz 19. Różany Ogród zmieni się w plenerową scenę pełną muzyki, sztuki i rodzinnych atrakcji. Przed nami kolejny sezon Różanego Ogrodu, sztuki, który od lat przysiąga tysiące mieszkańców, zresztą tych, którzy właśnie zatrzymują się na chwilę w naszym mieście. W tym roku organizatorzy ponownie przygotowali bogaty program wydarzeń odbywających się w otoczeniu pięknie kwitnących róż. Nie zabraknie koncertów, warsztatów dla całych rodzin, no i popularnych potańcówek, a także, uwaga, uwaga, plenerowej jogi. Nie przesłyszeliście się, warto spróbować, warto dołączyć, bowiem wszystkie wydarzenia są bezpłatne już od 21 czerwca. Sezon koncertowy otworzy wydarzenie Barwy Perkusji. Na scenie wystąpi wtedy oczywiście nasza szczecińska młodzież. Warto być w Różance. To już po raz 19. Ronan Keating już teraz w Super FM na 97,5. W muzycznych planach także Olivia Rodrigo i Rick Stone.

0: gramy w Super FM komentatorzy na Mundialu zgodni. Mocno rozczarowują reprezentacje z Europy. Mundial na bieżąco śledzi Piotr Jarząbek. Wielkie emocje, sensacje. No i absolutni bohaterowie Mundialu. A jest ich coraz więcej. Za chwilę nasze studio sportowe, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tylko w Super FM.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
6: Faworyt z Półwyspu Iberyjskiego remisujący z afrykańską drużyną? Chyba już to gdzieś widziałem. Wcześniej Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, a dzisiaj w nocy Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wynik tego spotkania otworzyła kadra Os Navegadores z Cristiano Ronaldo na czele, ale to nie on wpisał się na listę strzelców, zrobił to João Neves. Wynik 1-0 utrzymywał się niemal przez całą pierwszą połowę, ale i kadra DRK znalazła drogę do siatki przed przerwą. W doliczonym czasie gry trafił Joan Vissa. Druga połowa nieco mniej ciekawa. Była bramka z przewrotki João Cancelo, ale znajdował się on na pozycji spalonej. Dwie okazje miał także kapitan Cristiano Ronaldo, ale dwa razy uderzał obok słupka. Najwięcej bramek tej nocy padło w spotkaniu Anglii i Chorwacji. Ten mecz synowie Albionu wygrali 4-2. Dwa razy w pierwszej połowie do siatki trafiał Harry Kane. Chorwaci dwa razy opowiadali. Najpierw zrobił to Martin Baturina, a potem Petar Musa. W drugiej połowie odpowiedzi już nie było, a Anglicy znów trafili dwa razy. Chwilę po przerwie bramkę zdobył Jude Bellingham, a na 4-2 wynik ustalił Marcus Rashford. 5 minut przed końcowym gwizdkiem. Znacznie mniej w bramki obfitował inny pojedynek tej grupy, czyli starcie Gany z Panamą. Tutaj niemal przez całe spotkanie było 0-0. Kilka obron bramkarzy, kilka niebezpiecznych strzałów, ale myślę, że ci, którzy zarwali noc, to mogą chyba trochę żałować. Jedyny gol w tym meczu padł w 9 minucie doliczonego czasu gry, a zdobył go Caleb Jirenki po skutecznej kontrze. Ostatni mecz dzisiejszej nocy kończył pierwszą kolejkę fazy grupowej. W nim Kolumbia pokonała debiutanta na mundialu, czyli Uzbekistan 3-1. Kolumbijczycy od początku prowadzili grę, na przerwę schodzili prowadząc 1-0, ale azjatyckiej kadrze udało się wyrównać. W 60 minucie pierwszą w historii Uzbekistanu bramkę na mundialu zdobył Abosbek Fazulajew. Potem to jednak Los Cafeteros zdominowali i trafili dwa razy. Na liście strzelców zapisali się Luis Diaz i Jaminton Campas.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zapraszają szkoły Żak.
8: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Lamber w czwartkowym przedpołudniowym programie Super FM. Jeszcze kilka dni temu mieszkańcy ulicy Zbójnickiej i okolicznych ulic byli przekonani, że właśnie od dzisiaj zostaną praktycznie odcięci od świata. Informacja o planowanym zamknięciu ulicy wywołała sporą falę oburzenia, a do władz miasta zaczęły napływać liczne pytania i protesty. No i teraz, no właśnie, nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Planowane zamknięcie zostało wstrzymane. A wstrzymanie zamknięcia ulicy oznacza, że mieszkańcy na ten moment zyskali trochę więcej czasu, jednak nie oznacza końca problemu. Prace budowlane będą kontynuowane, a kwestia organizacji dojazdu do domów nadal wymaga rozwiązania i wyjaśnienia. Te aktualne informacje z dróg pomocy drogowej Radia Super FM, jak zawsze, od poniedziałku do piątku w popołudniowym programie po 15:00. Tak też będzie i dzisiaj.

0: To jest klasyka, prawda? Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Tak, gramy w Super FM w czwartkowe przedpołudnie. W witrynie sklepu pod gwiazdami stoi olbrzymia konstrukcja, o której dzisiaj opowie Małgosia Duda w szczecińskich, no właśnie, tych tajemnicach, które odkrywa w radiu Super FM. A jeden z naszych dziennikarzy dzisiaj wieczorem z córką wybiera się na kolejną produkcję, nową produkcję Disneya Toy Story, część piąta. W popołudniowym programie na pewno Krzysiek Spór przeglądnie z wami filmowe nowości. Po 16 z kolei Michał Kaczmarek i magazyn Ale To Był Dzień. W ciągu 2 godzin podsumujemy cały czwartek. Wydarzenie po wydarzeniu. Te najistotniejsze tylko w Radiu Super FM. Ja nazywam się Jarek Fendler. Dziękuję za wspólne przedpołudnie. Jutro Ania Malec w programie po 9.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
9: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
11: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
12: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
13: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
14: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
15: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
16: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
17: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
18: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
19: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
3: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
4: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
3: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
5: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
3: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
1: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
6: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało. Udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
1: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
2: To jest Super FM.
0: Super FM, 100% szczecińskie.
2: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: W witrynie sklepu pod gwiazdami przy placu Orła Białego w Szczecinie stoi duża konstrukcja złożona z pochylni i kolorowych kul. Ma 1,5 metra szerokości i 90 cm wysokości. Czasami zatrzymują się przed nią przechodnie, czasami nawet są to duże grupy. Autorem, pomysłodawcą i konstruktorem zegara, bo jest to zegar, jest pan Władysław Stec. Podobno już jako uczeń szkoły podstawowej naprawiał pierwsze budziki, a zamiłowanie do mechaniki doprowadziło go do skonstruowania takiego właśnie zegara kulkowego. Nie ma w tym zegarze tarczy ani wskazówek, nie ma też dzwonka, a i tak pokazuje on dokładną godzinę. Ma kilka rynienek umieszczonych jedna nad drugą, do których za pomocą specjalnego mechanizmu wpadają kule bilardowe. Jak odczytać godzinę na tym zegarze? Trzeba popatrzeć na oznaczenia liczbowe na rynienkach i dokonać szybkich obliczeń. W najniższej rynience liczba kul pokazuje godzinę, a pięterko wyżej mamy pokazane minuty, ale co 5, czyli 5, 10, 15 i tak dalej do 55. Ale mówiłam przed chwilą, że zegar pokazuje dokładną godzinę, a nie przybliżoną do 5 minut. Na samej górze jest jeszcze jedna rynienka z miejscami na 4 kule, czyli przy oznaczeniu minut trzeba zsumować kule z dwóch górnych rynienek. Kule zegara są niemal ciągle w ruchu. Z tyłu za rynienkami działa podnośnia na łańcuchu, która transportuje kule z dołu na górę, a zmiana godziny jest bardzo spektakularna, bo wtedy zlatują wszystkie kule minutowe. Najbardziej widowiskowa jednak jest godzina pierwsza, bo wtedy w ruchu są nie tylko kule minutowe, ale też godzinowe. 2 lata temu wandale wybili szybę i zniszczyli zegar. Władysław Stec pieczołowicie go odtworzył i zegar znów działa, więc można przy okazji spaceru na Starym Mieście podejść na plac Orła Białego i przyjrzeć się i sprawdzić, która godzina.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Koncert dziś o 18:00 w Willi Lenza. W weekend rozpocznie się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i dla seniorów. Silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta, a w Parku Żeromskiego będzie wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiana przez dzieci i rodziców orkiestra W Trawie, czyli projekt Po Melodii. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki to 3 dni pełne muzyki, uważności, relacji i wspólnego odkrywania świata dźwięków. Szczegóły na stronie Filharmonii. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
10: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
9: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Ta informacja pojawiła się około godziny 10. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
9: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na Wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
12: Super FM, 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spór w kinie i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
2: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki to w mojej ocenie najsłabsza z odsłon tej legendarnej serii. Nagromadzenie bzdur boli do dziś i dopiero dziś producentka filmu, legendarna Kathleen Kennedy, mówi, dlaczego tak się stało. Co ciekawe, dopiero po tym, jak żegna się ze stanowiskiem prezeski Lucasfilm, Kennedy mówi o kulisach produkcji tego filmu. I zapewne w swoich pamiętnikach opowie więcej o powodach licznych porażek tej firmy w ostatnich latach. Bo gdy w okresie premiery na film o Indianie Jonesie narzekano, producenci bronili swoich wyborów i nie chcieli przyjąć argumentacji krytyków i widzów. Po latach Kathleen Kennedy odpowiedzialnością za porażkę obarcza George'a Lucasa, Stevena Spielberga i Harrisona Forda. George Lucas pierwotnie wyobrażał sobie Królestwo Kryształowej Czaszki jako opowieść o inwazji obcych w stylu lat 50., w stylu Wojny Światów. Ale zarówno Harrison Ford, jak i Steven Spielberg nie chcieli nakręcić kolejnego filmu science fiction. Po przepracowaniu 5 wersji scenariusza ostatecznie osiągnięto kompromis. Producentka dodaje: Steven miał problemy z tym filmem, Harrison miał problemy z tym filmem. Nie chcieli robić filmu, w którym pojawiliby się kosmici i pokłócili się o to z George'em Lucasem. Według producentki to właśnie niezdecydowanie zakłóciło proces twórczy tego filmu. Kathleen Kennedy dodaje: skończyło się na tym, że wszyscy zrobili to, co chciał George Lucas, co prawdopodobnie było słuszne. Ale Harrison Ford i Steven Spielberg nie byli w 100% zaangażowani. Dlatego film pośród 4 o Indianie Jonesie, które nakręcił Steven Spielberg, jest najsłabszy. Co do tego wiele osób się zgadza. Nic nie dorówna pierwszym 3 częściom przygód Indiany Jonesa, bo była w tym filmowa magia, powrót do klasycznego kina przygodowego, do filmów z duszą. Tego w Królestwie Kryształowej Czaszki zabrakło, podobnie jak zabrakło tego w 5 filmie o Indianie Jonesie, czyli Artefakcie Przeznaczenia. I dlatego z taką przyjemnością powracam do klasycznych opowieści o Indianie Jonesie, a Poszukiwacze Zaginionej Arki pozostają jednym z najlepszych filmów przygodowych i rozrywkowych w historii kina. Kilka dni temu minęło 45 lat od premiery tego wybitnego filmu. To ciągle znakomita filmowa uczta. Sprawdziłem to niedawno ponownie i bawiłem się znakomicie. Polecam.
1: Spór w kinie i Radio Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W

0: www.renault.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Już jest. Wyprzedaż w HalfPrice. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W HalfPrice czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. HalfPrice. Great Brands.
5: I po reklamie.
6: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, klinika stomatologii i medycyny estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: My rozmawiamy o współczesnej implantologii przez cały ten tydzień. Są ze mną specjaliści z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed, pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński, lekarze-dentyści. A my dzisiaj sobie porozmawiamy o nowoczesnych technikach i o rozwoju implantologii. Pani doktor, jakie techniki wspierają dziś leczenie implantologiczne?
3: W dzisiejszej implantologii taką techniką, która bardzo mocno wspiera bardziej komfortowe użytkowanie prac protetycznych opartych na implantach, to są tak zwane obciążenia natychmiastowe, czyli pacjent, który przechodzi na zabieg, ma wszczepiony implant, ma założoną od razu koronę tymczasową lub też uzupełnioną całą pracę pełnoukową i może cieszyć się tymi zębami już od razu. Oczywiście są pewne obostrzenia, nie można ich użytkować w taki sposób pełnowymiarowy, natomiast już jest efekt zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny, zapewniony i to jest bardzo duża innowacja, postęp w tej dziedzinie. Dotyczy to, tak jak wspomniałam, zarówno takich pojedynczych braków, ale co ważne, u pacjentów, którzy nie mają lub muszą mieć usunięte wszystkie zęby, możemy właśnie zastosować pracę odbudowy natychmiastową, która tak naprawdę pozwala pacjentowi wyjść od razu z zębami po zabiegu.
2: A jak diagnostyka cyfrowa wpływa na precyzję i bezpieczeństwo zabiegów?
4: Obecnie diagnostyka cyfrowa jest absolutnym priorytetem. Nie rozpoczynamy żadnej procedury bez dokładnej diagnostyki. Musimy wiedzieć, czego mamy się spodziewać, jak wyglądają struktury otaczające zęba. Dzięki temu pacjent jest bezpieczny, bo wiemy dokładnie, co robimy i w jakiej odległości znajdują się struktury, których nie chcemy naruszyć, jak na przykład nerw, jak na przykład zatoka szczękowa. Dodatkowo ułatwieniem dla nas jest tak zwane guided surgery, czyli wszystkie zabiegi w szablonach chirurgicznych. Wcześniej potrafimy zaplanować na komputerze w odpowiednim oprogramowaniu całe leczenie i wtedy cały zabieg potrafi trwać naprawdę kilka minut, bo na specjalnych szynach, na takich prowadnicach powiedzmy, jesteśmy w stanie nie tylko wykonać odpowiednie miejsce, ale również wprowadzić implant w dokładnie zaplanowanym miejscu.
2: Zatem jest to już raczej oczywiste moje kolejne pytanie, odpowiedź na nie. Czy nowoczesna implantologia pozwala skrócić czas leczenia?
4: Bezwzględnie. Tradycyjnie te pierwsze implanty, które wykonywał Brandemark w latach 60. polegały na tym, że wprowadzało się implant, zamykało się go pod dziąsłem, czekało się na pełne gojenie. W kolejnym etapie trzeba było znowu naciąć to dziąsło, żeby wprowadzić śrubę gojącą i dopiero po okresie gojenia dziąsła można było myśleć o jakiejś odbudowie. W tej chwili ten czas znacząco się skrócił. Głównie wykonujemy zabiegi, gdzie albo wykonujemy śrubę gojącą, albo od razu koronę natychmiastową, dzięki czemu wizyt pacjenta w gabinecie stomatologicznym jest mniej. Oczywiście nie zawsze możemy takie tego typu uzupełnienia wykonać, ale myślę, że spokojnie w 90%, może nawet w 95% tak jest.
2: Czy możemy jeszcze nadal spodziewać się innowacji w implantologii w najbliższych latach?
4: Pani redaktor, drodzy Państwo, co 2 lata w Kolonii w Niemczech odbywają się największe targi stomatologiczne na świecie, gdzie wszystkie firmy pokazują innowacje. I nie będąc na tych targach co 2 lata, jesteśmy lata świetne za wszystkimi. Niesamowite w tej chwili jest postęp, niesamowite zmiany są dotyczące całej stomatologii, ale głównie implantologii, która jest najdynamiczniejszą dziedziną w tej chwili w świecie stomatologii, ale też jedną z najdynamiczniejszych w medycynie. Zaczynają wchodzić roboty, które pracują w gabinetach stomatologicznych i one eliminują błąd operatora, eliminują drżenie rąk, tak samo jak w szpitalach są roboty Da Vinci i te procedury wtedy są szybsze, pewniejsze i stabilniejsze.
2: Rozmawiamy o współczesnej implantologii ze specjalistami z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed i do naszej rozmowy wrócimy już jutro.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
12: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
11: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
13: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
11: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
0: It was a tough game.
14: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Win.
11: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
10: Tak gra Super FM.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Są takie miasta, których nazwę zna niemal każdy, nawet jeśli nigdy tam nie był. Czasem kojarzymy z książki, czasem z mapy, czasem, no właśnie, z zawartości lodówki. Dzisiejsza pocztówka przychodzi właśnie z takiego miejsca, bo gdy pada słowo Gołda, a w zasadzie Hołda, większość z nas myśli najpierw o serze. Tymczasem Gołda to nie tylko smak, to także miasto i to miasto z długą historią, z siecią kanałów, gotyckim ratuszem, no i opowieściami, które zaczęły się na długo przedtem, zanim jego nazwa trafiła na etykiety w sklepach całego świata. No bo jego historia rozpoczęła się nad niewielką rzeką, Główę, którą miasto wzięło w zasadzie od tej rzeki swoją nazwę. Już w XIII wieku było ważnym punktem handlowym, przez okoliczne kanały przepływały towary zmierzające do największych portów Niderlandów. A mieszkańcy szybko nauczyli się wykorzystywać swoje położenie pomiędzy Rotterdamem, Hagą i Utrechtem. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie holenderskie miasto bez kanałów i mostów, ale w Gołdzie szczególnie łatwo zauważyć, jak bardzo życie od wieku związane było z wodą. No w końcu znaczna część Holandii to efekt nieustannej walki człowieka z morzem, z rzekami, z bagnami. Tutaj wodę nie tylko oswajano, ale uczono się z nią współpracować. Sercem miasta jest niezwykły rynek. No, skoro jesteśmy przy rynku, nie sposób nie wspomnieć o najsłynniejszej tradycji tego miasta. W sezonie letnim odbywa się tutaj historyczny targ serowy. Ubrani w tradycyjne stroje handlarze prezentują ogromne kręgi sera, negocjują ceny, no niemal tak samo jak ich poprzednicy przed setkami lat. I przypominają odwiedzającym, że Gołda stała się sławna. Nie dlatego, że produkowano tutaj ser, ale dlatego, że właśnie tutaj nim handlowano. To ciekawy paradoks, bo ser Gołda wytwarzano w wielu innych miejscowościach regionu, ale to rynek w Gołdzie był najważniejszym centrum jego sprzedaży. Nazwa miasta więc stała się marką rozpoznawalną na całym świecie i ser uzyskał nazwę właśnie od miejsca sprzedaży, a nie jego produkcji. A wiecie, że miasto słynie także z syropowych wafli, czyli tzw. Stroopwafels? No niespodzianka, co? Chociaż dzisiaj można kupić je niemal wszędzie, właśnie tutaj wielu mieszkańców wskazuje ich prawdziwy dom. Według lokalnych opowieści pierwsze te Stroopwafels powstały pod koniec XVIII wieku, z resztek ciasta i syropu, które piekarze postanowili wykorzystać zamiast wyrzucać. Trudno było przewidzieć, że z czasem staną się jednym z najbardziej rozpoznawalnych holenderskich przysmaków. No mimo światowej sławy sera i tych właśnie Stroopwafli, największym skarbem Gołdy okazuje się nie konkretny zabytek czy produkt, ale jest nim umiejętność zachowania własnej tożsamości. Tożsamości w świecie, który nieustannie się zmienia, tak samo jak zmieniają się smaki. Gołda pozostaje niezmienna i taka sama. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu Szczecina.

0: muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Szykujcie skóry, ramoneski i ćwieki. Szczecin zatrzęsie się w posadach już 26 i 27 czerwca. Nadchodzi zupełnie nowa petarda na koncertowej mapie Polski. Hell's Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. Przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. Co na Was czeka? Dwie sceny, dwa dni grania po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super.
17: To jest Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Gorący kubek. Klient z reklamacją jest czasem jak człowiek, który trzyma w rękach bardzo gorący kubek. Parzy go. Chce go szybko odstawić. I nie zawsze robi to delikatnie. Dlatego, kiedy dzwoni zdenerwowany klient, jego pierwsze zdania mogą być ostre, chaotyczne, niesprawiedliwe, może mówić za głośno, może przesadzać, może zaczynać: o, to jest skandal! Albo: u was zawsze jest problem! I wtedy po drugiej stronie bardzo łatwo uruchamia się obrona. Chcemy wyjaśniać, prostować, udowadniać, że klient nie ma racji, przywoływać regulamin, termin, procedurę, jeszcze 3 maile, z których jasno wynika, że przecież wszystko było napisane. Tylko że człowiek z gorącym kubkiem w ręku nie chce słuchać twojego wykładu o ceramice. On chce, żeby przestało parzyć. W obsłudze klienta to oznacza jedno. Zanim przejdziemy do wyjaśnień, warto obniżyć temperaturę. I nie przez uległość, nie przez branie winy na siebie i nie przez obiecywanie czegoś, czego potem nie dowieziemy. Tylko przez nazwanie sytuacji i pokazanie, że sprawa została zauważona. Można powiedzieć: rozumiem, że ta sytuacja jest dla pana kłopotliwa i chce pan wiedzieć, jakie kroki teraz będą podjęte. Albo: słyszę, że zależy pani na szybkim rozwiązaniu. Sprawdzę, jakie mamy teraz dostępne możliwości. To nie jest magiczne zaklęcie, po którym klient natychmiast będzie pluszowym misiem i będzie posyłał kwiaty do działu obsługi, ale takie zdanie ma dużą szansę zatrzymać eskalację. Bo klient przestanie walczyć wtedy, żeby zostać usłyszanym. A jak przestanie o to walczyć, będzie czuł się słyszany, to w końcu można zacząć rozmawiać o rozwiązaniu. Dopiero wtedy przechodzimy do konkretów. Co sprawdzimy, jaki następny krok, czego możemy się podjąć, czego nie możemy obiecać. W trudnej rozmowie nie chodzi o to, żeby klient zawsze miał rację. Ale na pewno chodzi o to, żeby emocje nie przejęły kierownicy. Bo kiedy temperatura spadnie, to wróci myślenie. Po obu stronach. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaczniesz wyjaśniać, tłumaczyć się, zatrzymaj. Zatrzymaj i obniż temperaturę. Bo z gorącym kubkiem w dłoni bardzo trudno prowadzić spokojną rozmowę. Najpierw przywracamy komfort.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
11: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
10: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
12: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following through. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
10: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
13: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment i na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
10: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych, w sobotę mecz z Holandią.
9: Super FM, 100% szczecińskie.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: No i zaczęły się powroty z pracy do domu. 21 minut po godzinie 15. Już teraz zatrzymacie się na Alei Wyzwolenia, jadąc w stronę Ronda Giedroycia. To samo was czeka na Kołątaja czy Grazińskiego, a ofiar Oświęcimia w kierunku Staszica cała zakorkowana, więc niekoniecznie jest to dobry pomysł, by omijać tędy korki na Alei Wyzwolenia w stronę Niebuszewa. Jeśli już, to polecam i sugeruję, by skręcić jedną dalej, czyli w Lubomirskiego i dojechać do Staszica. Ewentualnie możecie rozpocząć objazd skręcając Alei Wyzwolenia w Rajskiego, potem w Mazurską i Podhalańską dojechać do Unisławy, później Felczaka do Góry Wąską, do Szymanowskiego i Moniuszki do Piotra Skargi. Potem już w dół do Ronda Giedroycia. Swoje trzeba odstać także na Warcisława I do Przyjaciół Żołnierza. Hamulec przyda się także na Wszystkich Świętych i niezależnie, czy jedziecie od strony węzła Łękno, czy też Niebuszewa. Swoje trzeba po prostu w tym miejscu cierpliwie odstać. Majdańskiego to pewna przerwa w podróży w stronę Pogodna, tak samo jest na Traugutta. Zegadłowicza, tak jak patrzę, stoi do Ronda Knapa, tak samo jest na Wojska Polskiego, więc tam polecam razem z panem lektorem.
2: Noga z gazu.
1: Tak jest. By przejechać przez to skrzyżowanie jadąc z Pilchowa, potrzebujecie około 10-12 minut. Na koniec jeszcze Mieszka I, ta przejezdna w obu kierunkach, ale nie ma co pędzić, bo na skrzyżowaniu z Milczańską będziecie musieli hamować.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
12: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
0: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
14: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Koncert dziś o 18:00 w Willi Lenza. W weekend rozpocznie się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i dla seniorów, silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta, a w Parku Żeromskiego będzie wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiana przez dzieci i rodziców orkiestra W Trawie, czyli projekt Po Melodii. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki to 3 dni pełne muzyki, uważności, relacji i wspólnego odkrywania świata dźwięków. Szczegóły na stronie Filharmonii. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: To jest Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To był gorący Mark West, a równie gorąco jest na szczecińskich ulicach. Tam się dużo dzieje. Na początek Floriana Krygiera. Jadąc z Podjuch, zatrzymacie się za skrzyżowaniem z Ustowską w stronę ronda Hakena. Taka sama sytuacja czeka Was na obwodnicy Przecławia, a później zatrzymacie się na odcinku od Hakena do ronda Uniwersyteckiego. W tej okolicy stoi także Krakowska i Cukrowa oraz Południowa od strony Mieszka I.
0: Roboty na drodze.
1: Na A6 między węzłem Kijewo a Dąbie korkuje się autostrada w stronę Goleniowa. Jeśli macie taką możliwość, proponuję wyjazd ze Szczecina wspomnianym węzłem Dąbie. A w samym Dąbiu korkuje się Goleniowska, ale w kierunku Izaaka Newtona i Racławickiej, bo do Tczewskiej dojedziecie bez problemu. Czyli możecie śmiało tędy omijać korek na A6, jadąc właśnie dzielnicą Dąbie. Przestrzenna do basenu górniczego przejezdna, tak samo jest na Hangarowej, Eskadrowej i Gdańskiej w stronę Śródmieścia. Tłoczno w Zdrojach, zwolnijcie na Batalionów Chłopskich i Leszczynowej przy dojeździe do ronda Ułanów Podolskich. Na Walecznych, do Pszennej, spokojnie, tak samo jest dalej na Dąbskiej i Niedźwiedzia.
0: Tu są korki.
1: A mowa o węźle Kijewo. Zatrzymacie się na Zwierzynieckiej do Kurzej i tutaj potrzebujecie około 5, no może 10 minut, by przejechać dalej do Struga. Więc wjazd do Szczecina także polecam i sugeruję przez wspomniane już Dąbie. Tczewską do Puckiej, potem Młyńską do Pomorskiej i omijacie Goleniowską. Kolejna pomoc drogowa. Już po 16:00 to przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego popołudnia. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
4: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealer ma znaczenie.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 16. Wiadomości Super FM.
13: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
14: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
13: PKP Intercity nie planuje podróży. podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego, oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 0,5 miliona złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
15: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
13: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
11: Super FM. Pogoda.
16: 23 stopnie Celsjusza, czyli ciepło, ale wiatr jest odczuwalny i co więcej, pod koniec dnia możemy na horyzoncie zobaczyć dużo więcej chmur. Przelotne opady deszczu nie są wykluczone, ale za to jutro słońce i tylko słońce i nawet 29 stopni. No niestety wiele wskazuje na to, że przed nami potężne burze, które mogą już jutro wieczorem mieć miejsce.
11: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
16: A jak nie jutro wieczorem, to w weekend już raczej na pewno. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zapraszam Was na podsumowanie czwartku. Dziś 18 dzień czerwca. Mówić będziemy m.in. o pasach rowerowych na Mickiewicza. O tym, że Szczeciński Dom Sportu już prawie powstał i niektórzy uważają się za ojca tego sukcesu, a więc wątek polityczny budowy SDS-u też w tej godzinie. A poza tym będzie m.in. o proteście, który się nie udał na ulicy Zbójnickiej, czy o tym, że PZM ma 75 lat i proponuje mieszkańcom specjalnie wydarzenie kulturalne na tą okoliczność. Będzie także dużo muzyki, będzie sport, będzie pomoc drogowa i będzie popołudniowa rozmowa po godzinie 18, więc intensywne popołudnie z Radiem Super FM trwa na 97,5 FM.

0: temat już w Radiu Super FM poruszaliśmy wczoraj, kiedy to na Komisji Rady Miasta dość niespodziewanie powrócił temat pasów rowerowych na ulicy Mickiewicza. I tak jak wydawało się, że temat jest w defensywie, to nagle okazało się, że przed nami prototypowanie i jeden pas ruchu będzie wyłączony próbnie na kilka miesięcy w 2027 roku. Co na ten temat sądzi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kradłubowski? Rozmawialiśmy o tym w porannej rozmowie Radia Super FM. Jak się okazuje, ta zmiana, która ma miejsce właściwie na naszych oczach, jeżeli chodzi o kwestie nastrojów związanych z ulicą Mickiewicza, jest aprobowana przez zastępcę prezydenta Szczecina. Posłuchajcie jego wypowiedzi.
1: Jest to dalej jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę, tylko lepiej jest wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na wdrożenie rozwiązania tymczasowego i przetestować to rozwiązanie, niż wydawać 100 milionów złotych i które rozwiązanie może się nie sprawdzić. Faktem jest, że powstało alternatywne rozwiązanie drogowe, ulica Sosobowskiego. Tych dróg w naszym mieście przybywa, zmieniają się pewnego rodzaju nawyki naszych mieszkańców. Ja pamiętam, dwa lata temu radni nie chcieli to wszystkich opcji, bo mówili, że przy projekcie ulicy Mickiewicza te badania, analizy są zbyt duże i to wiele osób podnosiło. Jedynym dzisiaj rozwiązaniem jest przetestowanie tego w odpowiednim okresie i dalsza rozmowa z mieszkańcami, bo to oni tutaj muszą być kluczowi.
0: I panie prezydencie, jedyne pytanie, które mi przychodzi do głowy, to jest turbo proste, banalne pytanie. Ale po co to robić? Czy tam rzeczywiście na Mickiewicza widzicie taką wielką komunikacyjną potrzebę, żeby z dwóch pasów robić jeden pas?
1: To jest źle sformułowane pytanie. Pytanie jest takie i odpowiedź, która może będzie nieodpowiedzią na pana pytanie. Mamy zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
0: 2021. Jeżeli go mroziliście 5 lat, to znaczy, że nie bez powodu.
1: Panie radny, jestem jako zastępca prezydenta.
0: Radny jeszcze nie. Radny jeszcze
1: pani,
0: nie.
1: Pani
0: czy nie planuje?
1: Ja jestem od 2024, a od połowy tego roku odpowiadam za komunikację publiczną, za transport, za zarząd dróg. Ten projekt, zgodnie też z komisją, z wytycznymi, z ustawą, został wdrożony w takim kształcie, jak w 2021 roku prezydent Daniel Walcinkiewicz, który odpowiadał wtedy za szczeciński budżet obywatelski, dopuścił go do głosowania. Ja nie mogę samodzielnie podejmować decyzji, że projekt nie będzie realizowany, bo będzie realizowany, bo mi się nie podoba, albo bo ktoś uznaje, że pewne rozwiązania będą miały określony efekt. My chcemy przetestować, czy rzeczywiście te działanie będzie miało określony efekt, czy nie, bo ja to też jasno wyartykułowałem na komisji. Jeżeli będą problemy komunikacyjne w tym rejonie ze względu na wprowadzenie tego tymczasowego rozwiązania na miesiąc lub dwa, my odstąpimy od realizacji tej inwestycji. Jeżeli ich nie będzie, to będziemy realizować. I tutaj jakby lepszego sposobu na pokazanie faktów chyba nie ma, panie redaktorze, chyba się na to zgodzimy.
0: No i to prototypowanie będzie miało miejsce wiosną 2027 roku, a my do tematu ulicy Mickiewicza jeszcze pewnie nie jeden raz będziemy powracać. 14 minut po godzinie 16, za chwilę w Radiu Super FM, między innymi pomoc drogowa.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nawet do domu nie ma się co spieszyć, tym bardziej, że dzisiaj na ulicach miasta wcale nie jest tak strasznie. Patrzę sobie na centrum i myślę, że dawno nie widziałem, żeby zjazd trasy zamkowej był tak bezproblemowy. No bezproblemowe to jest oczywiście zawsze pojęcie relatywne, ale jeżeli powiedzmy, żeby przejechać w okolice Placu Żołnierza potrzeba nam tylko jednej serii świateł, a na trasie zamkowej nie ustawiają się kolejki samochodów, to muszę stwierdzić jasno, że nie jest źle. Podobnie zresztą na Moście Długim, chociaż tutaj aut jest trochę więcej. Na wysokości mniej więcej ronda Portowców zaczyna się ten zator i sięga właśnie Mostu Długiego, ale potem do Bramy Portowej pojedziecie bez większych problemów, to dobra wiadomość, a na samej Bramie Portowej powiedzmy... No trochę samochodów jest, one się zaczynają mniej więcej na wysokości kładki i tak do samego skrzyżowania jedziemy dość powoli. Również sporo aut na Niepodległości, ale jeszcze więcej na Placu Zwycięstwa. Tutaj rozwidlenie do Wojska Polskiego albo jazda na wprost Krzywousteru, już później bez większych kłopotów, ale tutaj na tym momencie rozwidlenia i na skrzyżowaniu trzeba się liczyć z tym, że trochę trzeba poczekać. Jeżeli mówimy o centrum, to jeszcze do Placu Zgody przez Edmunda Bałuki jest ciężko, no i od Jagiellońskiej do Edmunda Bałuki odcinek Śląskiej też mocno przyblokowany. Wojska Polskiego... Powiedziałbym, że bezproblemowo, ale to trochę byłaby ściema w tym momencie, bo widzę, że od Placu Zgody do samego ronda na Szarych Szeregów jest dużo samochodów. Zresztą dojazdówka do Szarych Szeregów od Placu Odrodzenia, od Wielkopolskiej, a także od 5 lipca dość kłopotliwa. W przypadku Alei Piastów, o ile dojazd do Szarych Szeregów nie powinien być wielkim problemem, tak już zjazd z Szarych Szeregów w Piastów do skrzyżowania z Jagiellońską mocno przyblokowany. Jeszcze na sekundę się przenosimy na Łęczno. Tutaj nie widzę wielkich utrudnień na Wojska Polskiego, ale od Wawrzyniaka do Wojska Polskiego jedna, dwie serie świateł. Tyle możemy właśnie stracić. Podobnie zresztą jest na Traugutta, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania na węźle Łęczno. I tak samo wygląda sytuacja na Arcybiskupa Majdańskiego na wysokości dojazdu do węzła Łęczno. 91, 2, 4, 5, 5 czekam na Wasze sygnały. Kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie.

0: 6. edycja festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki zaczyna się już jutro i tym razem odbywa pod hasłem Usłysz Siebie. Obok wielu wydarzeń, które na tapet biorą słuch, nie zabraknie także tych, które skupiają się na dobrostanie, a także na relacjach z innymi ludźmi. Będzie więc międzypokoleniowe silent disco, koncert w ciemności, interaktywna audio instalacja, a także, co dla niektórych na pewno najważniejsze, bezpłatne badania słuchu. No i będą też rozmowy, i to bardzo ważne. Jutro po godzinie 12 specjalny program na antenie Radio Super FM, który właśnie będzie Wam przybliżać ideę festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki, a także wszystkie wydarzenia, które w ramach tego niezwykłego festiwalu będą się odbywać. Jutro po godzinie 12 specjalny program na naszej antenie. A od poniedziałku, i tutaj zmieniamy temat, zmiany w organizacji ruchu na ulicy Rostockiej, będzie na Warszawie ruch wahadłowy. A dlaczego? O tym Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
1: Zadanie obejmuje odcinek mniej więcej 720 metrów. Lokalizacja tej infrastruktury w pasie drogowym, pomimo zastosowania metody bezwykopowej, wymusza wprowadzenie ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną. Prace będą prowadzone na ulicy Rostockiej od skrzyżowania z ulicą Czeską do wysokości Centrum Handlowego. Wykonawca będzie swoje prace prowadził sukcesywnie, przesuwając się mniej więcej 150-metrowymi odcinkami właśnie w kierunku tego Centrum Handlowego. Bardzo prosimy szczególnie kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej o cierpliwość, bo to głównie oni odczują te prace. One będą realizowane do końca czerwca. Za te problemy związane z przejazdem serdecznie kierowców przepraszamy.
0: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Za chwilę na naszej antenie serwis mundialowy, a potem m.in. kolejna pomoc drogowa 91 2 4 5 5. Ja nadal czekam na Wasze sygnały.
2: Ale to był dzień. Autopromocja.
3: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Ziemski Park Rozrywki.
2: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
0: Dziś wieczorem rozpoczniemy drugą kolejkę zmagań w fazie grupowej trwających Mistrzostw Świata. Zaczniemy od starcia Czechów z Republiką Południowej Afryki. To dwie drużyny z grupy A, które w pierwszej kolejce przegrały swoje spotkania. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2 z Koreą Południową, choć prowadzili po bramce Ladislava Krejczego. Kadra RPA natomiast w meczu otwarcia uległa Meksykowi 0-2 i trzeba przyznać, że w tym meczu zaprezentowała się bardzo słabo, a ich dwóch zawodników obejrzało czerwone kartki. Osłabiona reprezentacja Bafana może mieć więc spory problem, aby w poszukiwaniu pierwszych punktów pokonać właśnie chcących się odkuć Czechów. O 21:00 wracamy do rozgrywek w grupie B, tutaj europejskie starcie Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. W tej grupie w ogóle sytuacja jest ciekawa, bo oba mecze grupy B w pierwszej kolejce zakończyły się wynikiem 1-1, więc tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia, nikt nie jest na straconej pozycji. Szwajcarzy w meczu z Katarem dominowali, ale nie mogli już po pierwszej bramce znaleźć drogi do siatki, za co zapłacili cenę straty gola w końcówce. Bośniacy w pierwszej kolejce podzielili się punktami z gospodarzem, Kanadą, mimo to raczej delikatnym faworytem będą Helweci. Wspomniałem przed chwilą o Kanadyjczykach, oni o północy na stadionie w Vancouver podejmą reprezentację Kataru. Nieprzypadkowo wspominam o miejscu rozgrywania tego meczu. Gospodarze na BC Arena wygrali 4 ostatnie mecze, notując bilans bramkowy 17-2. Co warto dodać, Kanadyjczycy powinni być podwójnie zmotywowani, bo na stadionie w Vancouver swoje mecze 1-16 i 1-8 finału rozegra zwycięzca grupy B. Katarczycy do tego miana raczej nie aspirują, ale po zdobyciu pierwszego punktu w swojej historii na mundialach są głodni sukcesów. Na koniec nocy starcie o niemal pewne wyjście z grupy. Kto wygra starcie Meksyk-Korea Południowa, będzie mógł się już powoli zastanawiać nad tym, na kogo trafi w fazie pucharowej. Obie drużyny w pierwszych meczach strzeliły po 2 bramki, Meksykanie zachowali czyste konto, Tygrysom Azji się to nie udało, oni musieli odrabiać straty. Starcie o awans rozpocznie się o godzinie 3 na stadionie w meksykańskim Zapopan.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje. Ale

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: I jeszcze raz zerkamy na ulicę naszego miasta, żeby sprawdzić, którędy do domu jechać, a którędy nie jechać. Można powiedzieć, że pewnym drogowym evergreenem jest to, że na ulicy Bogumińskiej jest dużo samochodów w stronę Chorzej, jak i w stronę Pokoju i w stronę Szosy Polskiej. Tak jest również w tym momencie, chociaż przyznam uczciwie, że w porównaniu z sytuacją sprzed powiedzmy 20 minut, tam i tak powoli widać, że sytuacja się uspokaja. Podobnie jest zresztą na Wilczej, na Strzanieckiej czy na Pawła Stelmacha, jeżeli mówimy o północnych dzielnicach Szczecina. Owszem, samochodów chociażby na Strzanieckiej jest całkiem sporo, ale nie ma tam regularnego zatoru, podobnie jak na Matejki Malczewskiego czy w Alei Wyzwolenia. Tutaj dopiero więcej aut na dojazdówce do ronda, na ronda Giedroycia i tutaj, no, co tu dużo mówić, to ronda zawsze ma problemy z przepustowością w popołudniowych godzinach szczytowych i tak samo jest chociażby od strony ulicy Staszice albo dalej w stronę na przykład ronda Sybiraków. Tutaj chyba w tym momencie sytuacja jest najtrudniejsza, bowiem w dwie strony i od ronda i do ronda ustawia się sznur samochodów, który cierpliwie próbuje przedostać się na rondo właśnie. Od strony Niemierzyńskiej też sporo samochodów przemieszcza się w stronę Krasińskiego. Najtrudniejsze jest oczywiście to wąskie skrzyżowanie w stronę Alei Wyzwolenia. Tutaj widzę, że wciąż aut jest całkiem sporo, a ucieczka na przykład w Księdza Jana Długosza raczej wam, drodzy słuchacze, nie pomoże. Zerkamy jeszcze na chwilę na przykład na Prawobrzeże. Jeżeli chodzi o sytuację na Prawobrzeżu, to tutaj będę dzisiaj uspokajać. Nie ma problemów na Prawobrzeżu, jeżeli chodzi o komunikację samochodową, bo i przez Batalionów Chłopskich, i przez węzeł Granitowa, i nawet przez, powiedzmy, okolice A6, czyli przez węzeł Kijewo, przejedziemy dzisiaj bez żadnych większych problemów. No, na Zwierzynieckiej trochę samochodów jest też, żeby nie było, że tak idealnie, ale tak naprawdę jedna, dwie serie świateł i powinno być w porządku.

0: To był Alex Warren w Radiu Super FM, a jeszcze wcześniej Wiktor Dydła. A teraz będziemy mówić o szczecińskim Domu Sportu i o tym, że przed tym budynkiem dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, chwaląc się, że obiekt powstał dzięki pieniądzom, które miasto pozyskało za ich rządów. Szczegóły Piotr Jarząbek.
1: Na konferencji prasowej grzmieli miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Szczeciński Dom Sportu to sukces PiSu, a przypisuje go sobie prezydent miasta i Koalicja Obywatelska. Przypomnijmy, PiS w Radzie Miasta jest opozycją. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski przypominał, kiedy przyznano środki na remont SDS-u.
2: Mamy takie wrażenie, że i Piotr Krzystek, a szczególnie już radni Koalicji Obywatelskiej mają jakieś problemy z pamięcią, bo dzisiaj wszyscy przypisują sobie sukces, że to jest sukces Koalicji Obywatelskiej, już sukces prezydenta Piotra Krzystka. A to tak naprawdę, szanowni państwo, 65 milionów złotych. Potężna kwota, ponad połowa tego, co kosztowała cała budowa SDS-u, została przyznana w 2022 roku. To jest inwestycja rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie Koalicji Obywatelskiej, nawet nie Piotra Krzyska. Gdyby nie wsparcie rządu, tego by nie było, a rząd to wsparcie dał.
1: Budżet miasta w większości stanowią kredyty, zwracał uwagę radny Maciej Kopeć.
3: I możemy oczywiście z kredytów robić różne rzeczy, natomiast tak jak powiedziała pani skarbnik, zadłużenie miasta jest po sufit.
4: Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem faktycznie działalności dzisiejszego miasta jest ci, którzy niewiele robią, bardzo dużo o tym mówią.
1: To z kolei był radny Dariusz Smoliński. Radni, a dokładniej Krzysztof Romianowski, odpowiedział również na pytanie, gdzie szukać inwestycji Koalicji Obywatelskiej.
2: Na przestrzeni tylko bodaj 4 lat do Szczecina wpłynęło blisko 500 000 000 zł. To jest potężna kwota, którą finansował rząd Prawa i Sprawiedliwości nasze miasto. Dzisiaj rząd Koalicji Obywatelskiej skupił się na tym, żeby bogacić swoich. Mamy przykład z Warszawy, młody lekarz, 1 600 000 w rok. Piękna sprawa, szkoda tylko, że kosztem wielu Polaków, którzy stoją w tych kolejkach do lekarzy, no i niestety nic z tego dobrego nie wychodzi. Myślę, że przykładem warszawskim musimy posprawdzać, ile zarabiają lekarze związani z Platformą Obywatelską i PSL-em, dokładnie z tymi wszystkimi partiami, które rządzą, bo być może tam są jakieś inwestycje, kupują może nowe Porsche, nowe domy, być może tam są jakieś inwestycje związane z Koalicją Obywatelską, więc na pewno to posprawdzamy.
1: A wracając do samego SDS-u, on jest już gotowy do końcowych odbiorów. Teraz inwestycja przejdzie szczegółowe testy i kontrolę.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. 4 minuty i będzie godzina 17. Za chwilę więc najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina informacji. Jerzy Owsiak odwiedził dzisiaj Szczecin i wizytował m.in. szpital w Zdrojach, który dostał tomograf dla małych pacjentów. O tym, ale nie tylko o tym, będziemy mówić po godzinie 17. Gorąco zapraszam, bądźcie z nami.
1: Ale to był dzień.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
10: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
9: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
10: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
9: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
8: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
11: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
8: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
12: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
8: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
13: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
8: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
1: Super FM. Pogoda.
0: Czwartkowe popołudnie na niebie więcej chmur. To nie jest dobra wiadomość, bo na dodatek przelotne opady wcale dzisiaj nie są wykluczone. Wiatr średni, dość wysokie ciśnienie, 23 kreski, ale jutro za to słońce i tylko słońce, nawet 32 stopnie w niektórych częściach naszego miasta, ale średnio niecałe 30.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: No, taka pogoda idealna. Na piątek chciałoby się powiedzieć, ale mamy jeszcze czwartek, więc trzeba jakoś z tymi chmurami na horyzoncie sobie poradzić. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. Nowy tomograf w Zdrojach, od tego zaczniemy, ale będzie także o szczecińskiej kolei metropolitalnej, o proteście na ulicy Zbójnickiej, no i nie zabraknie wiadomości sportowych. Taki jest plan na tę godzinę w Radiu Super FM. Zapowiadam jednocześnie, że po 18:00 Stanisław Kaup w popołudniowej rozmowie i jutro po godzinie 12:00 specjalna audycja ze Szczecińskiej Filharmonii w ramach wydarzenia Słyszę Dobre Dźwięki.

0: To był dzień.
1: Brak sprzętu w szpitalu w Zdrojach był tematem, który kilka miesięcy temu wywołał dyskusję ogólnopolską. Na pomoc placówce ruszyła wtedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której fundacja zdeklarowała najpierw wypożyczenie, a potem zakup takiego tomografa. Wydarzenie przekazania sprzętu odbyło się dzisiaj w szpitalu w Zdrojach. O szczegółach Andrzej Kutys.
2: Mniej więcej tyle. Dokładnej kwoty szef WOŚP nie mógł podać.
3: Za każdym razem rozliczamy się co do grosza, to jest niezwykle ważne. Grosze są w Polsce pieniędzmi obiegowymi, w związku z tym, jeżeli coś kupujemy, i to urządzenie, które stoi za mną, uwierzcie mi Państwo, ponieważ cen nie możemy ujawnić, ja tylko powiem, że kosztowało ponad 3 300 000, są też grosze, ale nie możemy całej sumy ujawnić. Lidia Niebieska-Osiak, czyli Dzidzia, jest szefową, jest głową całego działu medycznego. Także bądźcie Państwo spokojni. Także i wiecie o tym, bo Pan Dyrektor dostaje wszystkie dokumenty.
2: Przy okazji konferencji Jerzy Owsiek zawołał dyrektora szpitala w Zdrojach, który już wcześniej dostał od WOŚP sprzęt za 40 milionów złotych.
3: Wkrada się pewna dezinformacja krążąca wokół nas. I jest teraz szansa, aby to powiedzieć jednoznacznie, głośnie. Przez te wszystkie lata, kiedy współpracujemy z Państwem, kiedy kupujemy ten sprzęt, nigdy go nie wynajmowaliśmy, nigdy go nie dzierżawiliśmy komukolwiek. Ten sprzęt przekazywany jest na własność od momentu, kiedy go kupujemy. Kiedy wysyłamy do Was ankietę i stwierdzamy, i to Pan Dyrektor musi się podpisać, że przyjmie ten sprzęt, że ma możliwości, aby go utrzymać, ten sprzęt jest Was. Nigdy on nie był nasz i nigdy by nie był przedmiotem jakiegokolwiek wynajmowania. Proszę to potwierdzić.
2: Dziennikarze pytali, na ile list rodziców wpłynął na decyzję szefa fundacji o przekazaniu tomografu.
3: Proszę Państwa, najtrudniejsze pytanie i takie troszeczkę przepraszam, ale z pogranicza fantazji, bo to nie jest na podstawie listów i próśb rodziców. Nie jesteśmy szpitalem, gdzie się wchodzi bez kolejki. Jesteśmy fundacją, gdzie w sposób planowy rozmawiamy o tym, co kupujemy. Mówimy o planach, które się realizują przez rok. Nigdy fundacja, kiedy kończy finał, następnego dnia nie jedzie ze sprzętem do szpitali. To jest niemożliwe. To byłoby kłamstwo, to byłoby fałszywe. To byłyby zakupy respiratorów, które są bez części zamiennych, które były kupowane w pandemii. Proszę pytać o te respiratory, a nie nas pytać o to, czy my jesteśmy tą ekipą, która wszystko nareperuje. Chcemy, ale robimy to w sposób planowy. W związku z tym to, co się wtedy wydarzyło, listy rodziców, to nie one to spowodowały. One były jedną z wielu jeszcze akcentów, które mówiły o tym, że ten sprzęt jest potrzebny. Ale o tym, że ten sprzęt kupujemy, decyduje szpital, decydują lekarze. To ich się radzimy, to dla nas oni są autorytetem w tych sprawach.
2: Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej Łukasz Madany podkreślał, że kilkoro pacjentów już czeka.
4: Prawie z marszu będziemy chcieli go używać, bo te wszystkie procesy się już toczą, jeżeli chodzi o kwestię użycia go. Także my praktycznie można powiedzieć, że jesteśmy prawie gotowi do tego, żeby już go móc użyć.
2: Szef WOŚP podkreślał także, że urządzenie kupione przez fundację dla placówki w Zdrojach to najnowocześniejszy tego typu tomograf na świecie i w przetargu najważniejsza była jakość, a nie cena.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za

0: Wracamy jeszcze na sekundkę w magazynie, ale to był dzień do porannej rozmowy. Łukasz Kradłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, był razem z nami. Rozmawialiśmy nie tylko o pasach na Mickiewicza, ale także na przykład o szczecińskiej kolei metropolitalnej.
1: Co dalej ze 107, co dalej z 59, co dalej z 58? Czy SKM rzeczywiście wystartuje 13 grudnia i czy te zmiany w komunikacji miejskiej będą miały miejsce jeszcze w grudniu tego roku?
2: Z ostatnich informacji, które uzyskaliśmy, to prace mają się zakończyć, jeżeli chodzi o SKM-kę w grudniu, więc najprawdopodobniej SKM-ka 13 grudnia, z tego co my otrzymaliśmy informacji, nie wystartuje. Start SKM-ki dzisiaj jest znowu przekładany w czasie na początek, może pierwszy, drugi kwartał 2027 roku. My zaprezentowaliśmy pewną siatkę połączeń, które chcielibyśmy wdrożyć. Ona rzeczywiście wymaga dalszej pracy, aczkolwiek pierwsze sygnały, które otrzymaliśmy od mieszkańców między innymi północy, ale też POLIS, one są dość pozytywne i dość jakby budujące. Ja już jestem umówiony z Radą Osiedla Skolwin na rozmowę pod koniec czerwca, żeby też wyjaśniać pewne kwestie i pokazywać konsekwencje, bo taki plan chcieliśmy przedstawić w odpowiednim momencie. Chcieliśmy go skonsultować z mieszkańcami, z radami osiedla i pokazać te możliwości, warianty, które dzisiaj są na stole.
1: Rozumiem więc, że plan na przykład na skrócenie 107 czy plan na reorganizację 59, to są dwie linie autobusowe. 107 chyba taką, ja bym nawet zaryzykował, to jest najważniejszą linią autobusową tutaj w centrum miasta i łączącą Szczecin z Policami. Ona się zmieni.
2: Tak, oczywiście, te rozwiązania się zmienią na kilkunastu liniach. Ja nie chciałbym, żebyśmy oceniali przez pryzmat jednej lub dwóch linii autobusowych, bo to jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany dokument dotyczący całości tego obszaru, bo niewątpliwie jakby transport publiczny w zakresie szosy polskiej dojazdu, ale też trasy północnej będzie miał ogromny wpływ na całą zmianę siatki połączeń. Po to też powstaje SKM-ka, żeby była tym ważnym uzupełnieniem, w szczególności na trasie Szczecin-Police, bo ona zupełnie pewnie inny charakter będzie miała, jeżeli chodzi o podróże naszych mieszkańców na terenie naszego miasta. Ja zakładam, że to jest jakby instrument, może też jakby przestrzeń do tego, żeby właśnie łatwiejszy był dojazd do Szczecina, do głównych punktów. SKM-ka nie jest środkiem komunikacji, który jest door to door, od drzwi do drzwi.
0: Mówił Łukasz Kradłubowski w porannej rozmowie Radia Super FM. Cały podcast z tej rozmowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ale

0: Może nie było wielkiego protestu, ale oburzeni mieszkańcy na ulicy Zbójnickiej wczoraj się pojawili i opowiedzieli Piotrowi Jarząbkowi, dlaczego nie zgadzają się na zmiany w organizacji ruchu w tamtym miejscu, które miałoby im zabrać miejsca parkingowe.
1: Od dzisiaj ulica Zbójnicka w związku z remontem miała być całkowicie zamknięta, od skrzyżowania z ulicą Harnasiów do granicy miasta. Tak na razie się nie stanie, miasto informuje o problemach technicznych i przekłada wyłączenie jej z ruchu. Mieszkańcy mieli przeciw temu etapowi zaprotestować, ale w związku z przełożeniem zamknięcia przesunęli również manifestację. Pierwotny plan zakładał samochodową blokadę ulicy Zbójnickiej wczoraj, 17 czerwca. Protest odłożono w czasie, a o jego powodach opowiedział nam jeden z organizatorów, Marcin Antończak.
2: W proteście chodzi o to, żeby pokazać miastu, może nawet nie wykonawcy, ale inwestorowi przede wszystkim, z jakim problemem chce zostawić mieszkańców, ponieważ zamknięcie drogi całkowite i uniemożliwienie nam dojazdu do domu spowoduje bardzo, bardzo dużo problemów, nie tylko dla ludzi z dziećmi, ale też dla osób starszych. W okolicy nie ma żadnego parkingu, nie ma komunikacji miejskiej. No, chcielibyśmy, żeby jednak droga była naprawiana i to nas bardzo cieszy, natomiast no, wolelibyśmy, żeby to było zrobione jakimiś etapami, a nie całkowitym zamknięciem.
1: O planowanym zamknięciu ulicy mieszkańcy dowiedzieli się praktycznie z dnia na dzień, dodaje Antończak.
2: Kartki zostały wywieszone przez wykonawcę na furtkach. Wszystkich tutaj, że tak powiem, osiedli, które przynależą do ulicy Zbójnickiej, i dalej nie mieliśmy żadnej informacji, więc wymyśliliśmy spontaniczną akcję, żeby właśnie pokazać tutaj i miastu, i inwestorowi, że no nie pozwolimy, żeby nas w taki sposób traktować. Chcemy właśnie pokazać autami, ilu fizycznie nas jest, bo może ktoś po prostu sobie nie zdaje sprawy, bo stając na początku tej ulicy Zbójnickiej od strony europejskiej, można mieć złudne takie przeświadczenie, że tych samochodów jest mało, że to jest kilka domków, a tak naprawdę zakładamy, że jest tutaj no około 1000-1500 samochodów łącznie.
1: Protest mieszkańców na ulicy Zbójnickiej został wstępnie przełożony na najbliższy poniedziałek, 22 czerwca.
3: Ale to był dzień. Reklama.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Polsztarz Lunamorska świętuje niezwykły jubileusz 75-lecia. Na tę okoliczność powstała m.in. niezwykła wystawa. Posłuchajcie szczegółów.
1: Na uroczystym otwarciu wystawy byli obecni wicewojewoda Dawid Krystek, dyrektor Urzędu Morskiego Wojciech Zdanowicz, a także Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej. Dzisiejsze spotkanie było wyjątkowe. Połączyło historię, tradycje, a także przyszłość polskiej floty morskiej. W Polskim Centrum Nauki dyrektor naczelny PŻTM-u Dariusz Doskocz oficjalnie otworzył wystawę fotograficzną 75 lat PŻTM na morzach i oceanach. Mówi Dariusz Doskocz.
2: Jest to dla nas wielka przyjemność, że możemy w tych gościnnych progach zaprezentować historię firmy, która jest od 75 lat związana ze Szczecinem. Jest to historia i ludzi, historia statków, na których pływaliśmy. Zapraszamy oczywiście wszystkich do oglądania naszej wystawy, do przybycia tutaj do centrum. Mamy wśród naszych zdjęć, są zdjęcia począwszy od Sołtka, od tych pierwszych statków, które pamiętały jeszcze czasy przedwojenne, do naszych najnowszych jednostek, które w tej chwili wzbogaciły naszą flotę i po prostu pozwalają nam cały czas istnieć i cały czas być naprawdę wzmacniać swoją pozycję na światowych rynkach. Więc bardzo się cieszymy, że mieliśmy tą możliwość, tą szansę, żeby tutaj się pokazać, a jest o czym mówić i jest co pokazywać, bo 75 lat to jest naprawdę kawał historii.
1: W czasie spotkania nagrodzono także najmłodszych, którzy przygotowali prace prezentujące statek przyszłości PŻTM-u.
2: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzieci udało się tym zainteresować. Jestem bardzo też wdzięczny przedszkołom, szkołom, paniom wychowawczyniom, dyrektorom, które były zainteresowane tą współpracą. Jest to dla nas inspiracja oczywiście i najważniejsze jest to, że na każdej twarzy zarówno dzieci, jak i dorosłych był uśmiech. To są takie chwile, które bardzo optymistycznie pozwalają patrzeć w przyszłość. Bardzo się cieszę, że możemy spiąć jakby pewną klamrą i jakby pokazać jakiś nowy początek, że wszyscy jesteśmy związani z tym morzem, zwłaszcza w naszym mieście.
1: Wystawę fotograficzną, a także pracę najmłodszych można oglądać w Morskim Centrum Nauki na pierwszym piętrze.
0: Ja tylko dodam, że relację przygotował Jarek Fendler, 18 minut i będzie godzina 18.

0: to był utwór z lat 80. Pierwszy utwór z lat 80., który ma ponad miliard wyświetleń na YouTubie. Aha, Take On Me, czyli melodia, którą zna dosłownie każdy człowiek na tej planecie. Za nami 10 minut do 18 i czas na wiadomości sportowe, które przygotował Piotr Jarząbek.
1: Zaczynamy od bardzo dobrych wieści. Ostatnio w relacji sportowej mówiłem, że nadal na decyzję w tej sprawie czekamy, ale teraz już wszystko wiemy. Maja Koput, 19-letnia środkowa, wybrana odkryciem poprzedniego sezonu w siatkarskiej Tauron Lidze, przedłużyła kontrakt z Lotto Chemikiem Police. Zawodniczka obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dla Maji Koput poprzedni sezon był pierwszym debiutanckim w seniorskiej siatkówce. W 26 meczach zdobywała średnio 7 punktów na spotkanie, do tego przez cały sezon dołożyła 19 asów serwisowych i aż 70 punktowych bloków. Kontrakt ze środkową został przedłużony do końca następnego sezonu. Warto też podkreślić, że Maja Koput przebywa obecnie w Bangkoku, gdzie trwa drugi tydzień rozgrywek Ligi Narodów Kobiet. Wczoraj Polki pokonały 3-0 kadry Bułgarii, a zawodniczka Chemika zdobyła w tym spotkaniu 10 punktów. Dzieje się także w świecie szczecińskiej piłki nożnej. Ostatnio Hussein Ali zagrał na mundialu, a ostatnio otrzymaliśmy informację o odejściu z Dumy Pomorza jednego z wychowanków. Jest nim Kasper Smoliński. 25-letni pomocnik nie będzie już reprezentował Dumy Pomorza. Zawodnik związał się kontraktem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Smoliński w pierwszym zespole Pogoni wystąpił w 72 spotkaniach ligowych, w tym czasie notując 4 gole i 2 asysty. Do tego pomocnik 8-krotnie zagrał w Pucharze Polski, a także zanotował jeden występ w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA. Wraz z sportowcami Smoliński 2-krotnie docierał do finału Pucharu Polski, 2 razy stawał także na najniższym stopniu podium w Ekstraklasie. Pomocnik przenosi się do Podbeskidzia Bielsko-Biała, które jeszcze w zeszłym sezonie rywalizowało w lidze ze szczecińskim Świtem. Górale w przyszłym sezonie zagrają jednak szczebel wyżej, awansowali na zaplecze Ekstraklasy, czyli do pierwszej ligi, po barażach.

0: Dwie minuty i będzie godzina 18:00, za chwilę więc na antenie Radio Super FM. Najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Dziś na żywo będzie z nami radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup. To już kilka minut po godzinie 18:00, więc zostańcie koniecznie z Radiem Super FM.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
3: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
4: Obiecywał nam inne miasto.
3: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
5: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
4: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
3: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
6: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
3: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Lecimy szybko, bo dużo tematów dzisiaj do omówienia w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Stanisław Kaup, radny Koalicji Obywatelskiej w studiu razem ze mną. Kłaniam się, panie radny, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Szala ma zazwyczaj dwie strony, ale jakbyśmy na szali postawili trzy rzeczy. Remont ulicy Mickiewicza za 100 milionów, tramwaj do Mierzyna pewnie podobna kwota, albo może nawet jeszcze więcej, albo remont na Dodrzanki. Może pan wybrać tylko jedną z tych trzech inwestycji, co pan wybiera?
8: Reprezentuję mieszkańców Gumieniec, więc...
7: Całe miasto pan reprezentuje.
8: Nie, oczywiste halo, jest, no, że trzeba postawić na tramwaj do Mierzyna. Natomiast
7: w tym momencie mieszkańcy północy Szczecina zaczynają warczeć.
8: Panie redaktorze, trzeba rozdzielić te kwestie. Jeśli chodzi o budowę nowych tras i linii tramwajowych, to są inne fundusze europejskie, a inne fundusze to są na remonty już istniejących torowisk. Bo rozwijanie siatki połączeń jest premiowane obecnie przez Unię Europejską i chociażby przez Feniks czy przez następne następną nadchodzącą perspektywę unijną, będziemy się starali właśnie pozyskać finansowanie na rozbudowę linii tramwajowych właśnie w kierunku Mierzyna.
7: No dobrze, ale z drugiej strony można powiedzieć, że Rumieńce czy Mierzyn sobie bez linii tramwajowej poradzą. A czy północ Szczecina sobie poradzi bez nowej trasy nadodrzańskiej, jeżeli chodzi o remont? Trudno powiedzieć. Czy mieszkańcy Pogodna sobie poradzą bez wyremontowanej Mickiewicza? No, ja myślę, że sobie poradzą, ale z drugiej strony, skoro obiecaliście ostatnio podczas wywiadów i skoro nawet na wczorajszej komisji było gorąco, to myślę sobie, że to, o czym pan mówi jako o priorytecie, chyba spada na trzecie miejsce w tym momencie.
8: Tak, jeśli chodzi o Mickiewicza, tam można wymienić nakładkę bitumiczną, sfrezować tę jezdnię i położyć nowy asfalt. Organizację ruchu, wiemy już, że będzie tymczasowa, testowana organizacja w kontekście dodatkowego, znaczy jednego pasu i dodatkowego pasu teraz, którego nie ma dla rowerów, czyli zwężenie, będzie tymczasowe, próbne, testowe, a później szerokie konsultacje wśród przede wszystkim mieszkańców.
7: Podoba się panu w ogóle ten pomysł?
8: Ja uważam, że na pewno trzeba coś z tym zrobić. Jeżdżę niejednokrotnie Mickiewicza w ciągu tygodnia, obserwuję, co tam się dzieje i widzę, że jest dużo rowerzystów, wymijam ich niejednokrotnie, a często tak naprawdę nie ma tam dużych zatorów, dużej ilości aut. Mało tego,
7: nie
8: ja
7: ma,
8: widziałem...
7: Nie ma, bo są dwa pasy. Jak będzie jeden pas, może być zdecydowanie inaczej.
8: Ale to nie będzie tak, że przed skrzyżowaniami będzie nadal jeden pas. Tam będą rozjazdy, które będą w zasadzie bezkolizyjne, jeśli chodzi o lewo skręty, prawo skręty. A przypominam, że obecnie mamy 700 metrów jednego pasa w ciągu ulicy Mickiewicza. To jest na odcinku od wysokości Stadionu Pogoni do skrzyżowania z Wawrzyniaka.
7: Jeszcze jedno pytanie o ulicę, na przykład Zbójnicka. Wczoraj miał się odbyć protest mieszkańców. On się odbył w takiej bardzo skromnej formie. Zapowiedzieli, że spotkają się prawdopodobnie w poniedziałek. To jest pana okręg wyborczy. Po co uszczęśliwiać tak mieszkańców przebudową, która tak mocno ich unieszczęśliwia, jeżeli chodzi chociażby o planowaną organizację ruchu i o zabranie im miejsc parkingowych?
8: Ja trochę nie rozumiem tej nerwowej reakcji mieszkańców, ponieważ wszystkie informacje, jakie są w zakresie przebudowy ulicy Zbójnickiej, są na bieżąco publikowane przeze mnie, przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, a także przez wykonawcę. Faktycznie wykonawca z taką informacją rozwieszaną na ogrodzeniach o wyłączeniu ruchu na nie wiadomo jak długo się pospieszył, natomiast dzisiaj wiemy, że tam nie będzie obecnie żadnych większych wyłączeń. Ta tymczasowa organizacja ruchu będzie trochę przemodelowana, a do tego mamy, że tak powiem, mały problem z sieciami wodnymi i ZWiK jeszcze w ciągu 2 tygodni musi parę kwestii uporządkować, więc to jest ten czas, żeby referat ruchu przygotował lepsze w projekcie dojazd do posesji, a wykonawca to wdrożył.
7: Rozumiem więc, że decyzja zapadła, miejsce parkingowe znikną, tylko no, rozumiem, że coś zostanie mieszkańcom Zbójnickiej zaproponowane w zamian. To jest taki odcinek, że rzeczywiście...
8: Nie było miejsc parkingowych.
7: No,
8: bo nie, bo to chodzi tak, że mieszkańcy się denerwowali na to, że w trakcie teraz tej budowy nie dojadą do posesji. To było przede wszystkim jakby ich przedmiotem różnych publicznych i w social mediach i podniesionych pretensji do miasta. Natomiast przykład, że my słuchamy mieszkańców, jest taki, że projekt był, który nie obejmował ścieżki rowerowej, a w ciągu 2 miesięcy udało się to przemodelować, przeprojektować tak, że będziemy mieli ciąg pieszo-rowerowy. Także tutaj to jest pokaz, że mieszkańcy, którzy podnoszą takie no, słuszne jakby swoje postulaty, są przez miasto słuchani.
7: No, zobaczymy, ile osób będzie w poniedziałek na tym drugim, powiedzmy w cudzysłowie, proteście, bo wczoraj miał się odbyć pierwszy, było na nim około 20 osób, więc trudno tutaj mówić o spektakularnym głosie, aczkolwiek w poniedziałek tych mieszkańców ma być więcej, więc pewnie będziemy go relacjonować. Panie radny, pan się mocno zajmował tematem wraków przy Moście Długim w Szczecinie. Minister Arkadiusz Marchewka w tym studiu powiedział, że te wraki prawdopodobnie znikną przed wakacjami. Nie chcę nic mówić, ale deadline'y się zbliżają, bo tydzień został do wakacji.
8: Tak, dlatego mogę śmiało powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w przyszłym tygodniu będą odholowane te wraki Darii Konrad z tego reprezentacyjnego miejsca na bulwarach. Zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z tym, co było na Komisji Gospodarki Morskiej, Rady Miasta Szczecin, będą one przeniesione na inne, mniej widoczne miejsca, tak żeby dopiero później się z ich wrakami uporać, a przede wszystkim zabezpieczyć je tak, żeby nie szkodziły i wizerunkowi Szczecina, i też środowisku.
7: To jest nowa informacja, bowiem tak. Nie padła żadna data konkretna. Przyszły tydzień, czyli macie już informację, rozumiem, jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Wojewoda wydał zgodę, Wody Polskie wydały zgodę, inne te instytucje i gremia wydały zgodę. Właściciel jakoś jest poinformowany, czy to...
8: On się spodziewa tego, natomiast mogę powiedzieć, że wszystkie instytucje, które są w to zaangażowane, i bardzo im dziękuję też za tę współpracę, są przygotowane na to, że w połowie na przyszłego tygodnia rozpocząć operację wywozu czy wypływu z tymi barkami.
7: No holowania po prostu, tak, bo nie da się ukryć, że tak to pewnie będzie wyglądało. I rozumiem, że właściciel tych wraków zostanie obciążony kosztami tej akcji, którą przeprowadzicie, bo wyobrażam sobie, że takie holowanie pewnie będzie sporo kosztowało.
8: Nie do końca. Wiem, że to nie są duże kwoty od holowania. Dużo większe kwoty w przyszłości będą rozebrania tych barek i ich pocięcia. Natomiast właściciel już niejednokrotnie był obciążany karami administracyjnymi. One nie były płacone, nie były też w żaden sposób skuteczne, w związku z czym można zgodnie z prawem teraz podjąć wykonanie zastępcze na koszt właściciela i odholować te barki z tego miejsca, gdzie obecnie stoją, czyli przy Moście Długim.
7: Myśli pan, że właściciel będzie próbował was wyprzedzić i sam je odholować, czy przed nami jakiś medialny konflikt w tym temacie w przyszłym tygodniu? Bo dochodzą do nas nieoficjalne informacje, nie znając jeszcze terminu tego odholowania, że ten człowiek nie za bardzo chce wam na to pozwolić, żeby je odholować.
8: Być może, też mam takie nieoficjalne informacje, natomiast specjalnie też nie podaję dokładnej daty i godziny, tak żeby ten armator, który nie realizuje swojego obowiązku, nie mógł przybyć na miejsce i wykonywać jakichś ruchów, które by utrudniły wywóz tych barek.
7: Pozwolę panu teraz mocno złapać się za głowę. Jak pan czyta te doniesienia odnośnie swojego pewnie równolatka prawie, że z Warszawy, który przytulił 1 600 000 zł, dzisiaj oddał 500 000, taka jest nowa informacja, który przewodził waszej młodzieżówce przez 3 lata i który, no co by nie mówić, chyba skopał wam partię w tym momencie, bo nie da się ukryć, że od 3 dni, 4 nawet o niczym innym się nie mówi, to jakie to są reakcje?
8: Ja na to patrzę bardzo krytycznie. Jest on w moim wieku. I uważam, że to jest niemożliwe, żeby lekarz bez specjalizacji, który nie jest wybitnym ekspertem w swojej dziedzinie, zarabiał takie pieniądze. Cieszę się, że zarówno ratusz warszawski, jak i władze partii i władze szpitala podjęły już działania, które mają przede wszystkim sprawdzić i wyaudytować,
7: co
8: tam się wydarzyło,
7: nie
8: i jakie są kontrakty innych lekarzy.
7: Nie idźmy w tą stronę, to jest po prostu wycieranie rozlanego mleka z podłogi, kiedy można było takiej sytuacji na pewno zapobiec, bo wyobrażam sobie, że ktoś te faktury podpisywał i ktoś te pieniądze na konto tego młodego lekarza przelewał.
8: Dlatego zarząd szpitala został przez Rafała Trzaskowskiego dzisiaj odwołany.
7: No kiedy już, że tak powiem, medialna zadyma pewnie mocno was skopała, no ale to już jest inna sprawa. Ale panie radny, wyobrażam sobie, że wy pewnie w partii, ale w młodzieżówce jakoś dokumentujecie. Czy to nie jest trochę tak, że w 2015 roku straciliście władzę, bo byliście aroganccy, minęło 10 lat i wyrosło nowe pokolenie, które też jest aroganckie?
8: Ja się nie czuję aroganckim pokoleniem. Myślę też, że moi rówieśnicy, szczególnie tutaj ze Szczecina, także. To jest po prostu wypadek przy pracy. Taka osoba nie powinna być w przestrzeni publicznej na żadnej funkcji. Powinien się przede wszystkim skupić na tym, na swoim zawodzie, na byciu lekarzem, ale w rozsądnych widełkach płacowych. Ja tylko podkreślę, że w tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy, która ma zobowiązać lekarzy do, w zasadzie dać możliwość NFZ-owi do sprawdzenia i weryfikowania wszystkich zarobków lekarzy w publicznych szpitalach czy innych instytucjach zdrowotnych. I myślę, że to jest najważniejsza informacja, że za niedługo takie przypadki, które nie są radnymi i nie mogą publikować oświadczeń majątkowych, również będą weryfikowane przez NFZ.
7: Wybiera się pan do Sejmu?
8: Nie.
7: Jasne.
8: Panie redaktorze, ja się skupiam na pracy dla Szczecina. Bardzo lubię samorząd, czuję się tutaj przede wszystkim sprawczy i mam nadzieję, że mieszkańcy doceniają, a dużo mam jeszcze do zrobienia w tym mieście.
7: No ale czy plotkuje się, no to wiadomo, bo się plotkuje, bo nie ma żadnych oficjalnych list wyborczych, no ale mówi się, że będzie szturm młodych ludzi z Rady Miasta i wymienia się konkretnie 3 nazwiska, 2 męskie, 1 żeńskie, że będziecie startować i że obecni nawet posłowie mocno chcą, żeby odświeżyć delikatnie Sejm przyszłej kadencji i że macie być, że tak powiem, no może nie tyle wypchnięci na listę wyborcze, ale mocno w tą kampanię zaangażowani.
8: Znaczy, to nie ma co ukrywać. Jesteśmy ambasadorami swoich okręgów, ponieważ reprezentujemy mieszkańców, wydaje mi się, że skutecznie. W związku z czym też nie jest niczym złym, że możemy tę reprezentację przenieść na poziomy parlamentu. Natomiast, tak jak mówię, to dopiero będzie za ponad rok. Jest dużo do zrobienia jeszcze w Szczecinie, więc...
7: Więc ja też nie za bardzo uwierzyłem w to, że pan zaprzecza, że nie wystartuje do Sejmu.
8: No, panie redaktorze, lista jest długa i szeroka i myślę też, że będzie dużo samorządowców nie tylko ze Szczecina, ale z całego naszego okręgu, ponieważ mamy wybitnych burmistrzów czy wójtów, którzy na przykład też są zainteresowani startem, bo reprezentują lokalne społeczności.
7: No tak, bo im się kadencje kończą. Już nie mogą w kolejne startować.
8: Związek, oczywiście. Natomiast,
7: tak, wybitni samorządowcy na listy wyborcze.
8: Bardzo cenię panią burmistrz Pyrzyc i na przykład byłaby to osoba, która świetnie by reprezentowała tamtą część województwa w Sejmie, także co tu dużo mówić, no będzie zacięta rywalizacja, natomiast tak jak mówię, ja przede wszystkim skupiam się na Szczecinie, dla mieszkańcach i na pracy dla nich.
7: Stanisław Kaup, radny Koalicji Obywatelskiej był z nami, dziękuję pięknie panie radny.
8: Dziękuję bardzo.
7: I inny radny Koalicji Obywatelskiej, właściwie przewodniczący klubu, będzie z nami o 8 rano, w tych tematach medycznych też będziemy się poruszać, będzie z nami Łukasz Tyszler, już teraz zapraszam, a dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Super FM.

0: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama.
2: Gastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły odniosły porażki w pierwszych meczach. Dziś w nocy za to mecze gospodarzy Meksyku oraz Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po 2 remisach, 1-1 na otwarcie wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
3: To była relacja Michała Waszkiewicza, za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa w 2 meczu Polki w decydującej fazie trafią na lepsze z pary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone mają tyle samo punktów, co 4 Włoszki. Jutro dla nich dzień przerwy. W sobotę Polki zagrają z Holenderkami. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej 2 najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Jest 19. Wiadomości Super FM.
5: Afera Kasprzyka i zmiany w Stołecznym Szpitalu Południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
6: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
7: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi, po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
6: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
8: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
6: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
5: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
9: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
5: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
1: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki to w mojej ocenie najsłabsza z odsłon tej legendarnej serii. Nagromadzenie bzdur boli do dziś i dopiero dziś producentka filmu, legendarna Kathleen Kennedy, mówi, dlaczego tak się stało. Co ciekawe, dopiero po tym, jak żegna się ze stanowiskiem prezeski Lucasfilm, Kennedy mówi o kulisach produkcji tego filmu. I zapewne w swoich pamiętnikach opowie więcej o powodach licznych porażek tej firmy w ostatnich latach. Bo gdy w okresie premiery na film o Indianie Jonesie narzekano, producenci bronili swoich wyborów i nie chcieli przyjąć argumentacji krytyków i widzów. Po latach Kathleen Kennedy odpowiedzialnością za porażkę obarcza George'a Lucasa, Stevena Spielberga i Harrisona Forda. George Lucas pierwotnie wyobrażał sobie Królestwo Kryształowej Czaszki jako opowieść o inwazji obcych w stylu lat 50., w stylu Wojny Światów. Ale zarówno Harrison Ford, jak i Steven Spielberg nie chcieli nakręcić kolejnego filmu science fiction. Po przepracowaniu 5 wersji scenariusza ostatecznie osiągnięto kompromis. Producentka dodaje: Steven miał problemy z tym filmem, Harrison miał problemy z tym filmem. Nie chcieli robić filmu, w którym pojawiliby się kosmici i pokłócili się o to z George'em Lucasem. Według producentki te właśnie niezdecydowanie zakłóciło proces twórczy tego filmu. Kathleen Kennedy dodaje: skończyło się na tym, że wszyscy zrobili to, co chciał George Lucas, co prawdopodobnie było słuszne. Ale Harrison Ford i Steven Spielberg nie byli w 100% zaangażowani. Dlatego film pośród 4 o Indianie Jonesie, które nakręcił Steven Spielberg, jest najsłabszy. Co do tego wiele osób się zgadza. Nic nie dorówna pierwszym 3 częściom przygód Indiany Jonesa, bo była w tym filmowa magia, powrót do klasycznego kina przygodowego, do filmów z duszą. Tego w Królestwie Kryształowej Czaszki zabrakło, podobnie jak zabrakło tego w 5 filmie o Indianie Jonesie, czyli Artefakcie Przeznaczenia. I dlatego z taką przyjemnością powracam do klasycznych opowieści o Indianie Jonesie, a Poszukiwacze Zaginionej Arki pozostają jednym z najlepszych filmów przygodowych i rozrywkowych w historii kina. Kilka dni temu minęło 45 lat od premiery tego wybitnego filmu. To ciągle znakomita filmowa uczta. Sprawdziłem to niedawno ponownie i bawiłem się znakomicie. Polecam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyka oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
9: Focus on the match and about Qatar and what they're good at.
10: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
9: From the start.
8: Ten mecz o północy w Vancouver, wcześniej, bo o 21 w Los Angeles, Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
11: Na pewno nie jestem z tego zapuszczona szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
8: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.
12: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: To promocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja.
1: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
0: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich, potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
6: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
5: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
7: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
5: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
8: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskrytuujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
5: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
9: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
5: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
10: Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
5: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
4: Dobry wieczór. Tu Super

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Los mi

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
4: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Teatr Letni przygotowuje koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. 10 tenorów o potężnych głosach i scenicznej charyzmie zaprezentuje repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. Całość dopełnią efektowne aranżacje z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. W weekend rozpocznie się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i dla seniorów. Silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta, a w Parku Żeromskiego będzie wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiana przez dzieci i rodziców orkiestra W Trawie, czyli projekt Po Melodii. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki to 3 dni pełne muzyki, uważności, relacji i wspólnego odkrywania świata dźwięków. Szczegóły na stronie Filharmonii. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. 20 czerwca na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. To już ponad 20-letnia tradycja, która co roku przyciąga tłumy. Usłyszycie najpiękniejsze, a zarazem najbardziej poruszające fragmenty dzieł Verdiego i Pucciniego. Traviata, Tosca czy Nabucco. Te tytuły mówią same za siebie. Soliści i orkiestra opery na zamku pod batutą Agnieszki Nagórki zabiorą Was w niezwykłą podróż przez stratę, ból, ale też nadzieję i ukojenie. Ale ten koncert to nie tylko muzyka, to prawdziwy spektakl zmysłów. Na drzewach wyświetlane będą słowa klucze, które stopią się z dźwiękiem w jedno wielkie widowisko. Całość tradycyjnie rozpocznie ceremoniał morski, a mroki nocy rozświetli niesamowita gra świateł. Jeśli szukacie chwili zatrzymania w codziennym biegu, to wydarzenie to jest właśnie dla Was. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Nadchodzą upały, jutro gorąco na zachodzie kraju. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Za chwilę też mundial i mecze tego wieczoru i nocy.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Nadchodzą upały. Jutro na zachodzie kraju będą obowiązywać ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla obszaru od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Ostrzeżenia będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
5: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
4: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian. Otrzymał od niego i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, na rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca upamiętniającego wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
4: A obchody 50. rocznicy protestu robotników już za tydzień. Sport. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy A Meksyk o 3:00 nad ranem zagra z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być więc pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły bowiem remisy 1-1. W Los Angeles właśnie rusza mecz Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Na północy w Vancouver Kanada zmierzy się z Katarem.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
0: Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Jest 22. Wiadomości Super FM.
4: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
5: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
4: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
5: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
4: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
6: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
4: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
2: To jest Super FM.

0: jest Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: To jest Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.